0: SK2.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: Magazyn lokalny.
1: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
2: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
3: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną. Strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
2: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
3: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
2: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też, jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
3: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzone przez każdą jednostkę w danym

0: mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególnione szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
1: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
0: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym, jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
1: Nic dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
0: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
1: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest pan w stanie wymienić?
0: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani. Każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
1: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
0: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy, zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
1: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
0: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie

0: rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
1: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
0: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sady w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew, czy do lokalnych podtopień.
1: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
0: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który zweryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz w roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu, coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
1: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
0: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania są mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
1: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
0: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
1: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawiska?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są

0: dwa główne czynniki, które przysporzają pracy strażaka.
1: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
0: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku Kielczan. Las, alejki spacerowe, boiska oraz miejsca na rekreację i ogniska przyciągają mieszkańców miasta szukających kontaktu z naturą. Historia tego miejsca jest bardzo bogata i niezwykle interesująca. O szczegółach mówi Krzysztof Myśliński, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków.
3: Stadion Leśny w Kielcach, bo tak się ta dzielnica miasta, a właściwie pewien zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych nazwał, choć początkowo nie miał się nazywać stadionem leśnym, tylko stadionem ogrodem. Jego geneza wcale nie jest rekreacyjna, była bardzo silnie związana z tym, co dzisiaj nas porusza, a mianowicie ze sprawami obronności kraju. Kiedy Polska odzyskała niepodległość i miała już własną armię, prowadziła od samego początku niepodległości w 1918 roku wojny, na wschodzie, na południu, na Śląsku. Było oczywiste, że to państwo położone między dwoma nierzeczliwymi mocarstwami musi mieć armię. Ale kiedy stworzono system poboru do armii, kiedy zaczęto prowadzić badania rekrutów, to okazało się, że poziom taki zdrowotny, pamiętajmy, że Polska była wówczas krajem rolniczym. Większość mieszkańców mieszkała na wsi. Że ci chłopcy, bo o chłopców chodziło, bardzo młodych mężczyzn ze wsi, są nieduzi, często w złej kondycji fizycznej, z różnymi chorobami wynikającymi z zaniedbań różnego rodzaju, także z niedożywienia, z niskiego poziomu higieny. Polska międzywojenna nie była Polską w dzisiejszych granicach, była Polską z ogromną częścią ludności mieszkającą hen gdzieś tam na wschodnich kresach, gdzie stan zdrowotności tej młodzieży był marny, był zresztą marny w większości Polski. Trzeba było znaleźć jakąś formułę, żeby tężyznę duchową w narodzie, w społeczeństwie budować. I powstał bardzo szybko, już na początku od 20. projekt, a właśnie taka struktura Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, która miała organizować taką właśnie bazę do fizycznych ćwiczeń, do podnoszenia stanu zdrowotnego, zwłaszcza męskiej młodzieży. Powstały wojewódzkie komitety powiatowe, miejskie komitety przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego i zaczęto organizować miejsca, gdzie można tę tężyznę fizyczną jakby wzmacniać czy budować. Stadiony, nie takie jak dzisiaj sobie to wyobrażamy, boiska do gry, urządzenia sportowe, dosyć proste zresztą. Każdy z tych komitetów i powiatowych, i w dużych miastach, i wojewódzkich starał się jakąś inwestycję podjąć. Pamiętajmy, w czasach, kiedy państwo było ubogie, które ciągle było wyniszczone wojną i prowadziło jeszcze jakieś wojny, więc tych pieniędzy nie było. Jednym z najbardziej ambitnych projektów był projekt kielecki, przygotowany przez mało znanego inżyniera Walentowskiego, urzędnika Urzędu Wojewódzkiego. Ten projekt się szczęśliwie zachował, a był najbardziej ambitnym i terytorialnie, i obszarowo, i tak pod względem bogactwa urządzeń sportowych, które tam miały być zrealizowane, bo został zrealizowany tylko częściowo, jakie wówczas w ogóle w Polsce powstawały. Już nie powiem, co prawda, w mieście wojewódzkim, bo takim Kielce były w okresie międzywojennym, no ale to było jednak nieduże i ubogie miasto. No i na niemal 100 hektarach lasu, a właściwie takiego młodniaka i zbocza góry Pierścienicy, bo od 26 już właściwie roku zaczęto budować cały zestaw takich no właśnie sportowych urządzeń, z których do dzisiaj niewiele się zachowało, a właściwie zachowało się tylko jedno. Ta ścieżka dookoła, taka spacerowa, bardzo długa, taka jak bieżnia stadionowa, która w istocie nie była wcale stadionową bieżnią,

ani ścieżką do spacerowania, czy do jazdy na rowerze, czy do biegania, bo mnóstwo ludzi tam biega, tylko po prostu torem wyścigówką. Projekt przewidywał trzy elementy tego założenia. Element, który przestrzeń zachowała się taka, jaka była przed II wojną światową, w okresie II Rzeczpospolitej. Natomiast z tych urządzeń nie zostało właściwie nic, ale została funkcja. Więcej, funkcja poszerzona jeszcze dzisiaj o nowe instalacje czy urządzenia sportowe. No bo tak, na wzgórzu Pierścienicy zbudowano niewielką skocznię narciarską. Nie tę, którą jeszcze starsi Kielczanie mogą pamiętać sprzed lat kilkunastu, taką dużą betonową. To była nieduża skocznia narciarska. Po wojnie zresztą stanęła tam, bo Niemcy ją zniszczyli w czasie okupacji, stanęła druga, taka też niewielka, tam na kilkanaście metrów skoków pozwalająca skocznia. Obok, wzdłuż wycięto las, wytyczono tor zjazdowy narciarski. Do dzisiaj się go używa. Nie był tak imponujący jak dzisiaj. No a z boku, od strony wschodniej, do dzisiaj to można zobaczyć, jest taka rynna toru saneczkowego, takiego naturalnego toru saneczkowego, w czasach, kiedy śnieg zimą był czymś oczywistym, 600-metrowej długości i rzeczywiście zjeżdżano tam na sankach. To na tej stronicznie. Na tym już płaskim przedpolu wytyczono ponad 2-kilometrowy tor wyścigów konnych, bo po pierwsze, to w ogóle była dość popularna, zwłaszcza w sferach ziemiańskich i oficerskich, rozrywka. Pamiętajmy, że przedwojenna armia to jest nie tylko Polska, to jest armia, której siłę transportową właściwie zapewniały konie. Kawaleria, która my się możemy dzisiaj troszkę tam podśmiewać z kawalerią, z szablami na czołgi, to tak naprawdę bywało, ale to nie była norma. No, ale kawaleria była w wielu armiach jeszcze wówczas podstawą siły takiej uderzeniowej. Więc te wyścigi konne, one były popularne. Tam obok stanęła niewielka trybuna, jakieś takie małe zabudowania dla tych koni, dla takie tery gospodarcze. W tej części, gdzie dzisiaj na Stadionie Leśnym jest ten imponujący park taki linowy, gdzie obok są dwie wielkie przestrzenie, już dzisiaj nie przypominające stadionów, to tam było boisko, takie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i różnych sportów, otoczone ziemną bieżnią. Obok było jeszcze kilka mniejszych, takich trajastych boisk do prostej gry. Były korty tenisowe. Te korty tenisowe dzisiaj uwiecznione są w miejscu, gdzie kiedy się od tej głównej ulicy Szczepaniaka wchodzi właśnie w stronę tego parku linowego, na główną tę przestrzeń stadionową, to kiedy się idzie tym szeroką przecinką dawnego toru wyścigowego, to po prawej jest taki punkt, plac zabaw dla dzieci. Tam były korty tenisowe. Bardzo popularna wśród inteligencji oficerów rozrywka i sport przedwojenny. Zresztą te korty tenisowe były jeszcze w innym miejscu. Było też urządzone miejsce zabaw dla dzieci. Był taki brodzik dla dzieci akurat po przeciwnej stronie całego założenia niż te korty. Było nawet planowane, bo chyba nieurządzone, miejsce dla takich ćwiczeń fizycznych, przysposobienia wojskowego właśnie i wychowania fizycznego dla kobiet, dla dziewcząt. To nie był planowany wielki obszar, ale taki przewidywano, bo te dziewczęta też bardzo do tak zwanej samarytanki, czyli do takich medycznych służb szkolono. No a w tej części, gdzie dzisiaj stoi wielki kompleks hotelowy, gdzie stoi jeszcze taka odbudowana, bo już nie oryginalna, restauracyjka, tam stał budynek tak zwanej mleczarni, drewniany budynek, który był po prostu pawilonem gastronomicznym, służącym zimą także jako taka przystań czy takie miejsce dla narciarzy, gdzie można było się zimą ciepłego, latem chłodnego napić mleka, bo to było bardzo modne napoje w okresie międzywojennym. Ale tam dalej znajdował się jeszcze basen. Pierwszy w Kielcach nowocześnie urządzony basen kąpielowy letni, zwany tak basenem leśnym, otwarty tuż po 1930 roku. Z tym nowoczesnym pawilonem, z szatniami, z natryskami. No dzisiaj tego miejsca już nie ma, ale zastąpiły cały kompleks hotelowy z wielkimi basenami takimi egzotycznymi. Więcej, po wojnie, w latach 80. już, dobudowano tam w stronę miasta, w stronę kadzielni, to, czego przed wojną zrobić się nie udało, czyli nowoczesny stadion lekkoatletyczny, który był przewidywany. Przewidywane było zresztą jeszcze wiele innych inwestycji, które oczywiście przed wojną zrobić się nie dało. Zresztą nie byłoby ani chyba sensu, ani też za co tych pensjonatów, tej hali sportowej, która tam miała stanąć bez budowy. Można powiedzieć, po otwarciu, czyli w końcu lat 20. do połowy lat 30., zwłaszcza kiedy otwarto basen, stadion leśny był niezwykle popularnym miejscem spacerów i takich wypraw Kielczan. Chociaż pamiętajmy, że dziś stadion jest co prawda już na skraju miasta, ale jednak nie przeraża nas to od tej kościele. W latach

0: właściwie na krakowskiej Rogatce, a ten stadion był hen-hen, daleko. Tym bardziej, że tam, gdzie dziś ten stadion lekkoatletyczny budowlany, tam było po prostu wyrobisko, dawna żwirownia, czasem zalewana wodą, bo tam podciągała woda. To było za kadzielnią, dzisiaj miejsce fantastycznie interesujące i atrakcyjne, było po prostu wielką fabryką wapna, kurzącą, dymiącą i hałasującą. Więc to był taki obszar, to było takie miejsce odcięte od Kielc. To zainteresowanie później troszeczkę zgasło, tym bardziej, że bilety na basen, bo reszta wstęp na te urządzenia stadionu leśnego był oczywiście bezpłatny, ale na basen były przed wojną bilety i one były stosunkowo kosztowne, a właściwie dla takiej najbardziej zainteresowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, bo większość rodzin była niezamożna, no to właściwie odcinały dostęp. No i tak to przetrwało przez II wojnę światową, w czasie II wojny światowej tam niestety Niemcy urządzili jedno z tych miejsc morderstw, rozstrzeliwań mieszkańców Kielc i polskich głównie, ale także żydowskich. Tam zastrzelono Wojtka Szczepaniaka, taką postać legendarną. On jest symbolem tych, którzy tam stracili. To zresztą jest grubi taki pomnik poświęcony tym rozstrzelanym. No a po II wojnie światowej to ten cały kompleks właściwie funkcjonował nie aż tak obficie. Dla skoczni narciarskiej nowej wystawionej w 1959 roku odbywały się do 1974 nawet zawody sportowe. Takie narciarskie. Potem skocznie zamknięte, ponieważ zmieniono standard tego bezpieczeństwa na skoczni. Ona według tych nowych standardów była już źle skonstruowana. Zbyt gwałtownie wyrzucała skoczków w górę, po czym oni zamiast łagodnie lądować, po prostu spadali, było dużo wypadków. No, spadali, może to przesadne sformułowanie, ale zbliżali się do zeskoku zbyt szybko, było dużo wypadków. No to ona tam funkcjonowała, funkcjonował tor narciarski. Nie było jeszcze wyciągu, bo ten wyciąg się pojawił dopiero później. No i funkcjonował oczywiście basen, który był bardzo wśród Kielczan popularny. Są tylko wyjątkiem, że tam woda zawsze była zimna, co zresztą młodzieży wcale nie przeszkadzało, tym bardziej, że była tam jedyna w Kielcach wieża do skoków. Taki pięciometrowy, czyli tak zwana półwieża pięciometrowej wysokości, były trampoliny, więc można było tam poćwiczyć trochę się, zwłaszcza wśród młodzieży, popisywać własną sprawnością. No a później nastała nowa Polska. W latach 80. zbudowano na Spartakiadę Młodzieży ten stadion lekkoatletyczny, a potem stare urządzenia zaczęły znikać. W 2009 roku rozebrano, a właściwie wysadzono w powietrze te nieużywane skocznię narciarską, poszerzono trasę zjazdową, a później zamknięto po pożarze pawilonu, zamknięto basen leśny i rozebrano go. Tam teraz stoi wielki kompleks taki hotelowo-rekreacyjny. Można zatem powiedzieć, że jak 100 lat temu z wielkim rozmachem ten stadion leśny się rozmachem jak na ówczesną Polskę narodził, tak potem to, co stare, poza przestrzenią zniknęło, ale zostało zastąpione całą masą różnych atrakcji takich i sportowych, i rekreacyjnych, i wypoczynkowych, i hotelowych, i kulinarnych, czy gastronomicznych. Także to jest miejsce wyjątkowe, bo już dobre 100 lat mamy w Kielcach coś tak wyjątkowego.
1: No teraz spełnia właśnie rolę, funkcję taką sportowo-rekreacyjną, turystyczną, bo tam też szlaki turystyczne chyba przebiegają, prawda? Dokąd one prowadzą?
0: Tak, to są szlaki, które przebiegają na południe, na wzgórze Posłowickie, wzgórze Gmińskie, w stronę Chęcin. To jest zresztą niezwykle popularne miejsce i dla tych, którzy lubią po płaskim, i dla tych, którzy tam w górek też się nie boją, a kiedy zimą jest trochę śniegu, a właściwie mrozu, bo oczywiście teraz są śnieżone, to tam tłumy narciarzy. A skoro są tłumy narciarzy, i spacerowiczów, co pojawiła się też gastronomia. Nie jest to naprawdę miejsce, gdzie można przynajmniej weekend spędzić bardzo, bardzo atrakcyjnie. Trzeba powiedzieć, że w niewielu miastach te przedwojenne takie ośrodki sportowo-rekreacyjne, właśnie budowane przede wszystkim dla wzrostu zdrowotności młodego pokolenia, przede wszystkim mężczyzn, że one się zachowały tak, z taką intensywną funkcją. W większości zostały przebudowane, a w Kielcach jakoś stadion leśny odżył. I trzeba powiedzieć, że chyba jeszcze wiem, że są takie plany inwestorskie, żeby tam jeszcze to zagęszczać, bo jest coraz więcej chętnych do korzystania z tego miejsca.
1: No właśnie, potencjał tego miejsca jest ogromny, a czy władze miasta mają właśnie pomysł na to, jak to jeszcze bardziej udoskonalić, unowocześnić?
0: Ja myślę, że tutaj to, co jest w tej chwili, z wyjątkiem, jak wiem, pewnych planów budowy jeszcze jednego obiektu chyba hotelowego tam przy hotelu Binkowskim, przy tym największym, to chyba wyczerpuje takie zapotrzebowanie Kielczan. W ostatnich latach naprawdę wyrosło wiele inwestycji. Miasto ma świadomość, że to jest miejsce potrzebne Kielczan.

0: kieszeń wykorzystywane. Tam powstało kilka takich, no to wiemy wszyscy, kilka fajnych takich właśnie pomysłów, jakieś ścieżka przyrodnicza, ścieżka do biegania. Zimą, kiedy jest trochę śniegu, można tam pobiegać na nartach. Powstały te altany, o które miasto bardzo dba. Takie altany piknikowe, prawda, czy grillowe, ich jest kilka. Jest dla rowerów, to naprawdę jest miejsce, które wspólnymi siłami samorządu i prywatnych inwestorów żyje. Muszę powiedzieć z przykrością, że ja mieszkam w okolicach Telegrafu, to akurat spod Telegrafu zostało to życie trochę wyssane i ono się przeniosło na stację. Dziękuję.
1: Magazyn lokalny.
2: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na kolejny magazyn reporterów. Sporty niszowe cierpią na brak rozgłosu. Na szczęście sukcesy na polu lokalnym czy ogólnokrajowym go wzbudzają. Nie inaczej jest z brydżem sportowym, czyli jedną z najbardziej popularnych gier logicznych. Brydż sportowy ma wiele korzyści, a jego zasady są dość skomplikowane. Jednak grać w niego mogą najmłodsi.
3: Nazywam się Małgorzata Golec i jestem prezesem Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach.
4: No to pierwsze pytanie, na czym polega brycz sportowy i o co w nim chodzi?
3: Może być brycz sportowy i brycz amatorski. Zarówno jeden, jak i drugi brycz to dużo przyjemności, dużo emocji. Jest talia 52 kart. Co najmniej jedna talia musi być, żeby zacząć w jakikolwiek sposób brydża. Do brydża musi być co najmniej 4 osoby. Do brydża towarzyskiego, no do sportowego to są setki, nawet tysiące czasami. I jest to gra, brydżyści bardzo nie lubią, jak się mówi, gra karciana. Bo to nie jest gra karciana, to jest gra logiczna przy pomocy kart. Bo brycz to kombinatoryka, to logika, to matematyka, no to jak ktoś potrafi do 13 liczyć, to już sobie da radę, jeżeli chodzi o brydża, no do 40 w porywach. I jak każda gra polega na tym, no żeby wygrać, bo każdy chce wygrać. Przy brydżu amatorskim to jest minimalnie 4 osoby i wielokrotność 4 osób. Każdy dostaje po 13 kart, każdy dostaje pudełko licytacyjne przy brydżu sportowym, a przy brydżu amatorskim to licytuje słownie i ustala się kontrakt. W brydżu się gra parami. To zwycięstwo pary jest nie zwycięstwo jednej osoby. Polega na tym, że licytuje się kontrakt. W wyniku wylicytowanego kontraktu należy ten kontrakt wygrać. Przeciwnicy oczywiście wszystko robią, żeby ten kontrakt nie został wygrany. Jeżeli się wygra bądź przegra kontrakt, zapisuje się punkty. No tu jest znowuż punktacja w zależności od rodzaju zawodu, w zależności od rodzaju, czy to jest brydż amatorski, czy to jest brydż sportowy, punktacja jest bardzo różna. Brydż sportowy w bardzo dużym stopniu eliminuje przypadek rozszczęścia. No, czego nie ma w brydżu amatorskim, no bo jak się dostanie lepsze karty, to ma się większe szanse wygrać zawody czy potyczki.
4: A jaka jest historia brydża? To jest bardziej sportowa, rozrywkowa, czy może hazardowa? I skąd się wywodzi ta gra?
3: Historia brydża? No, zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Brydż, no jak w zapałki też można grać, uprawiając hazard. W związku z tym, jeżeli tak będziemy pojmować brydża, to możemy powiedzieć, że to jest gra hazardowa, ale absolutnie nie. Brydż się wywodzi w zasadzie z Europy i do Europy karty trafiły w XIV wieku i co ciekawe, do dzisiaj takie te klasyczne karty do brydża to są wzory francuskie. I tak na przykład król pik to jest król Dawid, dama pik to jest Palla Zatena, król kier Karol Wielki, dama kier biblijna Judyta, król Kalo Juliusz Cezar i tak dalej, i tak dalej. Są ściśle określone rozmiary kart do brydża, na przykład o właśnie różnica. Do brydża to jest 57x89 mm, a do pokera 63x89 mm. Dlaczego tak, to ja nie umiem powiedzieć, no ale tak jest. I brydż to jest według nas, brydżystów, nie tylko najbardziej prestiżowa gra logiczna, uprawiana za pomocą kart, o czym już wspominałam. Brydż wywodzi się od wista, bo pan pytał, od czego się wywodzi. Od wista. To jest Anglia, XVI wiek. Prawdziwy rozkwit to jest XIX wiek. Bardziej w Ameryce niż na Starym Kontynencie. I w tym samym czasie powstała w Rosji lub w Turcji czy Egipcie odmiana wista, która się nazywa Biricz. I stąd prawdopodobnie się wywodzi nazwa brycz, a nie tak jak większość myśli, że z angielskiego brycz most. Więc to tak wygląda. I teraz tak, w 1927 roku pan Harold Vanderbilt, jadąc płyną,

0: statkiem parowym ze starego kontynentu, czy tam z Anglii, ja nie pamiętam dokładnie, do Stanów Zjednoczonych, strasznie się nudził, bo ta podróż była bardzo długa. No to grali w tego Wista, ale ten Wist był też nudny. No więc ten pan Harold Vanderbilt wymyślił podstawy brydża sportowego. I w zasadzie to te podstawy do tej pory obowiązują. W brydżu sportowym, w przeciwieństwie do brydża, a zaczęło w przeciwieństwie, może za wiele powiedziane, ale w brydżu sportowym decydują o wygranej umiejętności, a nie los szczęścia, bo trzeba rozumieć partnera. Dużą satysfakcją jest to, jeżeli się gra z partnerem i rozumie się, co partner oczekuje, co partner chce przekazać. No, tak samo trzeba rozumieć, o czym mówią przeciwnicy, bo to jest potrzebne przy rozgrywkach.
1: To jest ważne, żeby umieć współpracować? Uczy to współpracy?
0: Bardzo uczy współpracy i tutaj jest cały taki vademecum postępowania z partnerem, że partnera, bo tak jak szachy, czy tak jak poker, to sam o sobie człowiek decyduje, prawda? Indywidualnie. Natomiast w brydżu decyduje para. I co z tego, że jedna osoba w parze jest bardzo dobra, a druga jest bardzo słaba, to wtedy nie osiągną sukcesu. Muszą się rozumieć, muszą sobie dużo wybaczać, bo każdy z partnerów chce wygrać. Każdy ma swój słabszy dzień. No i przede wszystkim muszą z sobą pracować, żeby wypracować taki system, który pozwoli im rozumieć przekaz o tym, co posiadają w kartach. Jakie korzyści daje gra w brydża? No, przede wszystkim to jest gimnastyka umysłu, tak jak mięśnie można ćwiczyć jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne dziedziny sportu fizycznego, tak tutaj to jest sport dla umysłu. Gra w brydża pozwala na nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, pozwala rozumieć innego człowieka. Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to uczy takiego zdrowego współzawodnictwa i uczy grania w teamie z partnerem. Według naukowców z Uniwersytetu Columbia są prowadzone takie badania. U nas jest pionierem tych badań pan brydżysta, pan profesor Marek Markowski. On w Gdańsku zamieszkuje. To jest naukowiec światowej sławy. Brydż ma bardzo duży i pozytywny wpływ zbawienny wręcz dla ludzi chorych na Alzheimera. Na początkowym etapie, my nie mówimy już o takim etapie, kiedy nie ma kontaktu z tym człowiekiem, ale na początkowym etapie, gdy ci ludzie grają w brydża, trudno powiedzieć, że oni grają w brydża, ale no, uczą się licytacji, uczą się liczenia punktów, gimnastykują umysł. Czasami też im udaje się, że grają. Podobno hamuje to w znacznie większym stopniu niż leki rozwój tej strasznej choroby. Ja tutaj przez jakiś czas prowadziłam zajęcia z ludźmi chorymi na Alzheimera i powiem, że bardzo przyjemnie nam się prowadziło te zajęcia. Według opiekunów ci ludzie lepiej się czuli. Tak samo ludzie starsi. To też jest wspaniała sprawa. Zamiast siedzieć w domu i wpadać w depresję, to wychodzą, grają w brydża, nawiązują kontakty towarzyskie. No, kobiety się umalują, mężczyźni się też ustroją, mają cel, mają o czym dyskutować. Poza tym brydż w czasie pandemii trochę się przerzucił do internetu. Nadal to pokutuje trochę ze stratą dla tych interpersonalnych kontaktów. No ale powoli to odbudowujemy. No ale w czasie pandemii też wypełniał te trudne chwile.
1: Czy osoby mające problem z matematyką są w stanie grać w brydża?
0: To znaczy, według mnie tak. Osoby, które mają problem z myśleniem kombinacyjnym, to się trochę przekłada na matematykę, nie do końca. Z myśleniem logicznym mogą mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, bardzo dużo lekarzy gra, to raczej matematycy nie są, z tego co wiem. Dużo prawników gra też w brydża. Więc chyba sama matematyka to tutaj, powiedzmy, niechęć do matematyki może nie do końca przeszkadza. Moje doświadczenie, ponieważ ja od 2019 roku pracuję z dziećmi, to jak rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami, to dzięki zajęciom z brydża dzieciaki, które miały jakiś tam problem z matematyki, ten problem się robi mniejszy albo w ogóle przestaje być problemem.
1: Zapytam, gdzie w Kielcach można rozpocząć przygodę z brydżem? Gdzie można grać?
0: Od Fundacji Dobry Ruch, Wsparcia i Rozwoju Dobry Ruch. Tutaj ja prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu dla młodszej i starszej grupy oraz w szkołach podstawowych. W szkole podstawowej numer 20 na pewno. Sądzę, że w szkole podstawowej numer 9 problem, że my prowadzimy to non-profit, te zajęcia. Jest taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci. I myślę, że Polski Związek Brydża Sportowego nam przydzieli środki na jakieś 3-4 kursy. I w zależności od tego, bo szkół chętnych jest sporo w tej chwili. Początki były trudne, ale w tej chwili sporo szkół by chciało, żeby uczyć dzieci brydża. My zaczynamy w zasadzie od pierwszej klasy, bo starsze klasy to w siódmej klasie, to siódma klasa i koniec, bo ósma klasa przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Więc takie małe dzieci to jest najbardziej przyjemne i najdłużej można z nimi pracować, najbardziej chętni do nauki. No i jak się dzieci wdrożą, jak się kręcą, to już wtedy im nawet za bardzo nie przeszkadza, że mają jakieś tam egzaminy, bo zawsze wygospodarują czas na to, żeby się pouczyć w brydża, żeby pograć w brydża. Z maluchami troszeczkę, to znaczy w ogóle teraz chyba troszeczkę inaczej się trzeba dzieci uczyć w brydża, bo powiedzmy moje pokolenie, nie wiem czy młodsze pokolenia też to wiedziały, co to są karty, prawda? Bo nie było komputera, nie było telefonów, nie było tyle gier i ludzie grali w karty. I dzieci też grały. Ja na przykład byłam zapędzana do 1000 przez rodziców, bo byłam potrzebna jako ta trzecia czy czwarta, bo się lepiej grało. A w tej chwili większość dzieci to w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to są karty. Ja zaczynam zajęcia z takimi maluchami, mam takie karty formatu A4 i pokazujemy dzieciom, dzieci to są karty. Talia ma 52 karty do brydża. To jest as, to jest pik, to jest kier i trzeba uczyć kompletnie od podstaw. Dzieci to jest as, pokazuje król, to dzieci krzyczą król, pokazuje damy, dzieci krzyczą królowa. No tak, tak to jest. I w związku z tym, ten początek z maluchami, to ja wiem, to trwa dobre ponad pół roku, żeby one się zorientowały, co to są karty, żeby się zorientowały, jeżeli chodzi o możliwość brania lek, o wysokość kart, a generalnie dzieciaków trzeba uczyć zupełnie od podstaw. Są dzieci, które na przykład się nauczą, dojdą do tego, że znają karty, znają punktację i umieją tasować i odpadają, bo już zaczynam uczyć systemu, to wtedy już trudniej, bo już się trzeba uczyć. No odpada część dzieci, no a część dzieci trwa i myślę, że będzie trwała.
1: Jak wygląda turniej brydżowy? Liga jest jakaś tutaj w naszym regionie?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to od 1957 roku w ogóle są prowadzone rozgrywki ligowe i Region Świętokrzyski ma w tej chwili jedną drużynę SPS Construction z panem Grzegorzem Głaskiem na czele w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie miał dwie drużyny w Ekstraklasie. W pierwszej lidze ma też jedną drużynę. To jest dr Smile ze Starochowic, z kapitanem jest kolega Stasiu Pająk. No i w drugiej lidze jest Stoksoft Kielce z Grzesiem Zaczewskim jako kapitanem. I w trzeciej lidze, to znaczy sezon 2022-2023, grało 12 drużyn. A przed pandemią były czasy, kiedy grało więcej. On to wszystko niestety odbudowujemy. Także są rozgrywki ligowe. Rozgrywki ligowe zaczynają się w zależności od tego, czy to jest która liga. Ja mogę powiedzieć najwięcej o trzeciej lidze, ponieważ organizujemy tą trzecią ligę jako wojewódzki związek. Poza tym jestem kapitanem jednej z drużyn trzecioligowych. No więc rozgrywki się zaczynają jesienią, kończą się na wiosnę. Gramy w sobota, niedziela od godziny 9 rano do godziny 22, przypomnę, żeby nie było, do godziny 22. No i mamy takie 4 zjazdy, bądź 5, w zależności od ilości drużyn. No jest to olbrzymia frajda, jest zainteresowanie duże.
1: Taka rozgrywka jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o wysiłek taki intelektualny. Czuje się człowiek zmęczony?
0: Jak ja zaczęłam chodzić, bo ja brydża sportowego uprawiam od niedawna, raczej jestem menadżerem niż brydżystą, ale jak zaczęłam chodzić, powiedzmy, 10 lat temu na turnieje, bo wtedy zaczęłam próbować grać brydża sportowego, to gdzieś do połowy turnieju to ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje. Widziałam swoje błędy, albo mi się wydawało, że widziałam swoje błędy. I potem tak od połowy turnieju to ja coraz bardziej nie wiedziałam coś, tak byłam zmęczona, coraz bardziej nie wiedziałam, co się dzieje, a tak jak było 2/3 turnieju, to najchętniej bym położyła głowę na stoliku brydżowym i żeby mi każdy dał święty spokój. Z tym, że to jak przy każdym sporcie, to można wytrenować. Ja w tej chwili mogę grać cały dzień i nic mi się nie dzieje.
1: Zapytam właśnie, czy można w brydża grać zawodowo?
0: No można grać w grze zawodowo i mamy takich zawodników, którzy grają zawodowo. Nasi najlepsi zawodnicy w Polsce wyeksportowali do Szwajcarii. I powiem tak, można grać zawodowo w brydża, zarabia się

niezłe pieniądze, ale no jest to trudny pieniądz, jak w każdym sporcie. Powiem tak, że jeżeli by Ministerstwo Sportu przeznaczało, nie wiem, 1/4 pieniędzy, którą przeznacza na przykład

0: właśnie młodą krwią brydżystów, bo generalnie no jest to problem ogólnoświatowy. Generalnie brydżyści się starzeją, dlatego między innymi ja tak walczę o każde dziecko, bo nie chciałabym doczekać do sytuacji, kiedy no, będzie nas coraz mniej ze względu no, na przemijanie, prawda? I więc gdyby Ministerstwo Sportu przeznaczało, mówię, no, 1/4 tego, co przeznacza na piłkę nożną, to byśmy byli rewelacyjni.
1: Profilaktyka oraz regularne badania jamy ustnej są niezwykle ważne. Wiele chorób atakujących jamę ustną może być bardzo groźnych dla naszego zdrowia. Istnieje wiele sposobów, by zapobiegać i minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Najważniejsze to regularne kontrolne badania, codzienna higiena i zdrowy tryb życia. O istocie profilaktyki mówi specjalista protetyk Dorota Kulczycka, która wykonuje badania w Kielcach i uświadamia pacjentów, by zadbali o swoje zdrowie.
2: Kwestie profilaktyki. Jak ważne są regularne badania i co zyskujemy dzięki takim systematycznym badaniom?
3: Profilaktyka jest zwykle rozumiana jako wykonywanie właśnie tych kontrolnych badań, takich badań laboratoryjnych, zdjęć rentgenowskich, USG, a tak naprawdę podstawą profilaktyki jest w każdym wypadku prowadzenie zdrowego stylu życia. Bo to, co ujawnia badanie, jest tylko zewnętrznym objawem tego, że organizm czymś sobie nie radzi. Nie ma choroby bez przyczyny, tyle że dzisiejsza medycyna konwencjonalna no jest niestety nastawiona głównie na eliminowanie objawów, ewentualnie szukanie jakichś bakterii. No, na szczęście to podejście zaczyna się stopniowo

wynika właśnie z braku holistycznego podejścia do pacjenta. No i ta akcja Zdrowa Jama Ustna ma na celu uświadomienie faktu, że zdrowie leży w rękach każdego człowieka i nie chodzi tu wyłącznie o regularne kontrole, lecz stałe, właściwe nawyki prozdrowotne. Przyczyną wszelkich chorób jest brak równowagi w organizmie i aby ją zapewnić, potrzebny jest ruch, ponieważ on pobudza metabolizm i wtedy wszelkie procesy zachodzą sprawnie. Poza tym właściwe odżywianie z ograniczaniem przetworzonej żywności, cukru, białej mąki, tłuszczów zwierzęcych i utwardzonych, roślinnych, na korzyść świeżych warzyw, owoców i odpowiednie nawodnienie. Poza tym bardzo ważne jest systematyczne oczyszczanie organizmu, a to głównie wątroby, jelita, krwi, no i narządu, który nie domaga, bo zdrowie tkwi w jelitach, tak się mówi. Tam przebiega wchłanianie witamin, minerałów, wszelkich niezbędnych składników, więc złe wchłanianie to są właśnie zanieczyszczone jelita. Że wszelkie przebarwienia, znamiona, guzki, torbiele, polipy, nowotwory, uczulenia, nietolerancje pokarmowe, jakieś inne dziwne objawy powstają wskutek zanieczyszczeń toksynami i mikroorganizmami, jak bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, a nawet małe pasożyty, które organizm próbuje zwalczać. No a walcząc wciąż z tymi patogenami wewnątrz, układ odpornościowy jest osłabiony i mniej czujny i nie reaguje już na te nowe zagrożenia z zewnątrz. No i dodatkowo jest osłabiony przez przewlekły stres.

0: do poprzedniego stanu przestają wracać i powstają w ten sposób nowotwory. I takie nawet objawy ogólne jak nerwowość, depresja, zaburzenia koncentracji, jakieś zaparcia, biegunki, zmiany skórne, to są po prostu objawy zanieczyszczonego organizmu. Także oczyszczanie organizmu i walka ze stresem wzmacniają system immunologiczny i przywracają utraconą równowagę. Także jeszcze raz podkreślam, że to nie tylko kontrola, ale zdrowy styl życia jest podstawą wszelkiej właśnie profilaktyki.
1: Co czeka na pacjentów na takich spotkaniach profilaktycznych? Jak one wyglądają, jak przebiegają?
0: Na tych spotkaniach

Kawiarniach będą pacjenci właśnie uświadomieni pod tym kątem, który przedstawiłam. Każdy z pacjentów zostanie zbadany na fotelu stomatologicznym, czy nie pojawiły się żadne niepokojące zmiany na śluzówce, ale jeśli nawet dostanie wtedy pacjent wskazówki, jak ma wyleczyć takie zmiany, ewentualnie jeśli to będzie coś poważniejszego, dostanie skierowanie do

wyglądało. No, ale jeśli pacjent nawet będzie miał zdrową jamę ustną, no to zostanie mu wręczona ulotka, jak prowadzić zdrowy styl życia, żeby nie doprowadzić do powstania jakiejkolwiek choroby. Bo no, istnieją różne choroby w jamie ustnej, które no, mogą się skończyć bardzo niebezpiecznie, nawet powstaniem nowotworu. Także z błahej niby przyczyny, ale przewlekle przebiegającej, no, może powstać bardzo poważny problem, ponieważ rak jamy ustnej, szczególnie tam dziąsła, prowadzi do bardzo dużego okaleczenia pacjentów. Usuwa się wtedy praktycznie połowę podniebienia, powstaje ogromny otwór, który no, w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć. No, ja akurat zajmuję się tą onkologią właśnie pooperacyjną, wykonuję takie protezy z obturatorem, czyli z zatkaniem tego otworu, ponieważ przy tak dużych operacjach no, często przeszczep no, nie jest niestety wykonywany, a trzeba pacjenta przywrócić do stanu no, jakiegoś równowagi, żeby mógł normalnie funkcjonować i normalnie się czuć i pracować. Także zaniedbania w jamie ustnej wynikające głównie z jakichś ubytków, źle wyleczonych kanałów ozębów mogą się skończyć. No, nie warto

powodować zmiany i uszkodzenia różnych narządów. Drogą krwiopochodną z takiego ogniska wysiewane są te różne patogeny, mikroorganizmy do najróżniejszych właśnie odległych narządów. No i

ujemnym tego słowa znaczeniu, to jest parodontoza, czyli parodontopatia, gdzie no, może dochodzić do utraty znacznej ilości zębów, a poza tym do wysuwania się zębów, przechylania.

miał w innych również narządach. Poza tym może występować grzybica. No a z tych takich może mniej znanych pacjentom to jest leukoplakia, czyli takie białe zmiany na dziąsłach. Przeważnie mogą być i na brzegach języka, czy nawet dnie jamy ustnej. Poza tym liszaj płaski. To taka forma jakby gałązek, głównie na policzkach. Brodawczak, który no jest uznawany za stan przedrakowy. No i ten niestety najgorszy rak. Może on dotyczyć i dziąsła, i języka, dna jamy ustnej, no a nawet zatok. Także leczenie przewlekłego stanu

ulegać zaostrzeniu. Także to nie jest jakaś tam zwykły dyskomfort, tylko to jest ujawnianie, to są objawy po prostu z jakichś patogenów, które się

cystyczną te przestrzenie międzyzębowe. No jeśli ktoś ma bardziej luźno ustawione zęby, to istnieją też takie małe mikroszczoteczki międzyzębowe.

kupić w aptece i który świetnie niszczy wszelkie patogeny, a poza tym przy niedoborze jodu ogólnie teraz, jaki występuje, to jeśli ktoś nie ma tam jakichś szczególnych problemów z tarczycą, od czasu do czasu wypłukanie sobie jamy ustnej jodem powoduje, że część tego jodu się wchłonie ogólnie i bardzo dobrze zadziała. No z takich ziół, no to każdy słyszał i przeważnie pacjenci wiedzą o tym, że płukanie szałwią, rumiankiem dobrze działa, ale oprócz tego jest też nagietę.

0: pietruszki. No istnieje też taka dawna metoda, już znana w hinduskiej medycynie, która polega na płukaniu ust olejem słonecznikowym. Niecałą łyżkę oleju bierze się do ust i przeciska między zębami, no minimum 4 minuty, dobrze by było i 15, no ale raczej wątpię, żeby ktoś na dłuższą metę to stosował, tak długie płukanie. Natomiast jeżeli by weszło w nawyk takie to płukanie, nawet codzienne, najlepiej od razu po obudzeniu, to 4-minutowe przez dłuższy czas, no to jest świetna profilaktyka wszelkich chorób, nie tylko jamy ustnej, ale w ogóle oczyszczania organizmu.
1: Może już tak podsumowując na koniec, czy Kielczanie dbają o zęby i jamę ustną i czy przychodzą na badania kontrolne regularnie, czy raczej w sytuacji alarmowej, gdy już coś boli?
0: No są dwie grupy osób, można powiedzieć, że jedni rzeczywiście co pół roku przychodzą na regularne kontrole, no ale to są przeważnie takie osoby no, młodsze, bardziej jakieś takie świadome, bardziej tak nastawione prozdrowotnie.

No i niestety z tego, co zauważyłam, to ten rak jamy ustnej spotyka się głównie u osób z małych miejscowości czy z wiosek. Jeśli ja się zajmuję tym już kilka lat, tą opieką onkologiczną, no to dosłownie osób z Kielc to miałam kilka. Natomiast 90

0: cudzysłowie negatywnie zapracować.
1: SK2. Magazyn lokalny.
2: Ewa Łukawska, projektantka mody, swoją przygodę z projektowaniem i krawiectwem zaczęła jako nastolatka, uczęszczając do Technikum Odzieżowego w Kielcach. Po jego ukończeniu konsekwentnie rozwijała swój potencjał, by dziś uszczęśliwiać kobiety pięknymi strojami.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Ewa Łukawska, projektantka mody. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: A porozmawiamy właśnie o modzie, o tym, czym się Pani zajmuje, o Pani działalności. Na początku chciałabym zapytać, skąd wzięło się

0: pani zainteresowanie modą? Jak to się zaczęło wszystko?
1: Chyba tutaj było od zawsze tak gdzieś ta moda ze mną. W sumie od lat dziecięcych gdzieś mnie interesowało. Gdzieś tam lalki, ubranka, a później to gdzieś stopniowo się rozszerzał ten temat. No i pierwsza spódniczka wyszła z moich rąk. W podstawówce na słynnych lekcjach ZPT. Mhm.
0: Pamięta pani, jaka to była spódniczka?
1: Tak, spódniczka w groszki. Mhm. Z baskinką. Szyta ręcznie. Mhm. Ale już właśnie ten zalążek był, że wchodzę w takie zainteresowanie. Mhm.
0: To dosyć wcześnie, bo do tego trzeba mieć też umiejętności, żeby taka mała dziewczynka uszyła spódniczkę.
1: No chyba gdzieś tam tkwiła zawsze we mnie ta dusza artystyczna i wyobraźnia przede wszystkim, bo też to musi być, żeby to wszystko gdzieś tam łączyć i kolorystycznie, i fasonami. Mhm.
0: I proszę powiedzieć, jak to dalej się rozwijało?
1: Poszłam dalej w tym kierunku właśnie do szkoły, do technikum odzieżowego i żeby to wszystko i technicznie, i wzorcownie gdzieś tam się kreować w tym kierunku.
0: Mhm. A później, co było później?
1: A później zawsze to było moje marzenie, żeby mieć, stworzyć swoją markę i żeby ubierać kobiety, żeby coś dla kobiet robić, żeby moje nazwisko wyjdniało na tych sukienkach.
0: I to się udało, jak się pani z tym czuje?
1: Jest satysfakcja, oczywiście, bo ubieram tak, jak chcę, kreuję tą modę według mojego wizerunku, gdzieś, co siedzi we mnie. I wtedy kobiety są bardziej szczęśliwe, jak przychodzą do mnie. Czują się takie dopieszczone.
0: A co panią motywuje do działania?
1: Słońce.
0: Słońce, ładna pogoda.
1: Ładna pogoda, chyba to też, jak wstaje, ładna pogoda, wtedy pobudza mnie do wyobraźni. I chyba wymyślam, tworzę po prostu to, co mi brakuje czasem w szafie. Inspiruje mnie i zarazem przyroda. To, co gdzieś zaświta w głowie. Jakiś drobny nawet element, jakiś materiał, czy guzik. Pewne rzeczy są taką inspiracją. Czy kobieta tak samo. Żeby coś fajnego stworzyć dla niej, żeby się czuła tak pewnie i wyjątkowo.
0: A jakie kreacje lubi pani tworzyć? Trochę o tej swojej twórczości chciałabym, żeby pani opowiedziała.
1: Moje chyba takie to sukienki wieczorowe. To chyba najbardziej lubię, żeby ta takie wyjątkowość właśnie, że taki wchodzi kobieta i ten takie pierwsze spojrzenie, ten taki strzał. To sukienki wieczorowe.
0: Jakie one są?
1: I na bogato, i klasyczne, ale raczej w klasykę wchodzę, w klasyczne. Ale żeby gdzieś tam z nutką lekką szaleństwa, z nutką seksapilu gdzieś tam, żeby tam wydobyć tą kobiecość. Bo to jest chyba ta nutka właśnie kobiecości, żeby pokazać kobietę.
0: I jakie kolory dominują, jeśli chodzi o te kreacje wieczorowe? Czy to czerń, czy nie tylko czerń?
1: Chyba porą zimową, tak bardziej czerń, czerwień, a latem, wiosną to chyba uderzam bardziej w takie kolory, no w takie wyraziste kolory, bo jednak lato, no to samo przez się mówi, że trzeba się ubierać kolorowo.
0: Kreacje wieczorowe na przykład przygotowywała pani jakimś popularnym osobom? Zdarzyło się?
1: Tak, zespół Blue Cafe. No to jakiś czas temu właśnie ubieramy na trasę koncertową, na różne te koncerty właśnie i do telewizji. No to współpracowałam już kawałek czasu z nimi. Więc fajna była współpraca, więc przyjemna. Do tej pory mamy kontakt, więc jest miło.
0: To chyba duże wyróżnienie, duże przeżycie dla takich popularnych osób przygotowywać.
1: Dokładnie, bo mnie odwiedzili, więc fajnie, przyjemnie było, że mnie odwiedzili, jak miałam otwarcie butiku właśnie na Szwoleżerów u siebie.
0: A proszę powiedzieć, bo powiedzieliśmy o tych kreacjach wieczorowych, co teraz jest modne, jeśli chodzi o takie kreacje wieczorowe, może weselne?
1: Teraz chyba tak zauważyłam właśnie długie suknie bardziej.
0: Wróciły już do łask.
1: Tak. I tak samo i dzienne sukienki, to też te zwiewne i długie, więc kobieta taka bardziej frywolna, zwiewna, więc to bardziej niż takie króciutkie mini. No i spodnie szerokie.
0: Tak, to jest
1: spodnie
0: hit.
1: Teraz jest hitem i kolory. No, kolory właśnie, wyraziste, żeby to były.
0: Ale kolory też nie tylko latem i wiosną, też zimą. Poleca pani kolory?
1: Myślę, że też, tak samo. Kwestia dobrania koloru do danej kobiety właśnie, żeby to się łączyło i żeby, bo to jest najważniejsze. Bo jak kobieta się czuje pewnie w tej kreacji, to idzie tak zdecydowanym krokiem.
0: A co daje pani tworzenie ubrań? Co daje pani ta rzecz?
1: Chyba radość. Radość, że się spełniam i idę w dobrym kierunku. I chyba to jest najważniejsze i uśmiech u kobiety, że na przykład dostaję, tak jak ostatnio dostaję telefon i dziękuję kobietami właśnie, że świetnie się czuła w tej kreacji, że wszyscy ją zachwalali, więc to też jest mój sukces, że ona się bardzo dobrze czuła w tym wyjątkowym dniu.
0: A jaki jest ten proces powstawania ubrań? Co pani robi? Siada pani, wymyśla, jak to wygląda?
1: Najpierw obserwuję kobietę, jaka jest, mniej więcej jaki charakter ma, więc to też musi gdzieś tam się
0: Bo to mówimy o takich
1: łączyć.
0: Kreacjach na zamówienie.
1: Na zamówienie, indywidualnie na przykład, żeby to uszczęśliwić tą kobietę, ma ten wyjątkowy ten dzień właśnie. I to, co ona lubi, to ja patrzę to, co do niej pasuje, jakie kolory i wspólnymi siłami, żeby ona się też dobrze czuła, więc wymyślamy kreację. Tutaj i zachować, trochę schować te różne elementy, które się gdzieś tam krępuje, a odkryć atuty.
0: Czyli trzeba poznać tę drugą osobę, żeby stworzyć dla niej kreację.
1: Tak, poznać, chociaż odrobinkę poznać, ale szybko się poznaje, czy jak wchodzi do mojej pracowni, więc, a później jest fajna współpraca.
0: Najpierw pani poznaje i później co? To są jakieś rysunki, czy jak to wygląda?
1: Taki szybki szkic. Szybki szkic, co jej pasuje, a później no to w trakcie szycia, miary, poznaje jeszcze bardziej, co do niej pasuje.
0: I później już tworzenia.
1: Proces tworzenia, dokładnie, przychodzi i ubiera się, buciki zakłada i pięknie wygląda.
0: Bo tutaj jest wiele aspektów takich, to jest wielowymiarowe tworzenie, prawda, bo tak, i materiał, i
1: tak,
0: wzór.
1: Tak, materiał dobrać i wzór odpowiedni, żeby się dobrze układał.
0: Kolorystyka,
1: bo kolorystyka jest przeróżna. Przeróżne mamy i cery, i włosy, tak samo, żeby to wszystko gdzieś tam się połączyło. Przeróżne sylwetki mamy. Więc, żeby to do jednej tej osoby połączyć.
0: A czy w ogóle teraz w dzisiejszych czasach możemy mówić o tym, co jest modne? Bo ta moda troszeczkę się tak zaciera nam. To wszystko jest takie płynne.
1: Tak, w skrócie można powiedzieć, że teraz to chyba w tych czasach takich, to mamy niby wszystko modne.
0: Tak.
1: Tak szczerze, tak jak i szerokie spodnie, tak jak i wąskie. Po prostu dopasować do sylwetki, żeby się kobieta dobrze czuła. Tak jak i groszki zawsze są modne. Mniej albo bardziej, ale pewne rzeczy są cały czas na czasie.
0: Obserwuje pani pewnie też kielczanki na ulicach. Jak pani myśli, dobrze się ubierają?
1: Myślę, że tak, ale jeszcze trochę kolorów.
0: To kolorów za mało.
1: Dorzuciła, tak. Są bardziej chyba takie stonowane, chociaż niektóre kobiety to tak, bardziej wyraziste są. Ale może dlatego, że mniej tego słońca u nas.
0: I dlatego się tak trochę chowamy.
1: Chyba tak, troszeczkę tak.
0: A gdyby nie tworzyła pani ubrań, to jaki kierunek by pani wybrała swojej działalności takiej zawodowej?
1: Ale chyba też dekoracja wnętrz, bo to też jest takie artystyczne, też z kolorami, też zabawa z kolorami, co pasuje, co nie. Więc chyba też bym się w tym odnalazła, bo tak samo jak i robię swoje u siebie w domu remonty, to wymyślam i kombinuję. Nie wyszukuję kogoś, tylko swoje pomysły wymyślam.
0: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która chce zostać właśnie projektantką? Myślę, że wyobraźnia taka szeroka.
1: Szeroka wyobraźnia, chyba to jest podstawa. I...

0: chęć poznawania tego wszystkiego. Mhm. Dyscyplina. Mhm. Dyscyplina też, bo trzeba gdzieś tam stać, ogarnąć się i wymyślać. A jak nie ma weny twórczej, to trzeba poczekać chwilkę na tą wenę twórczą.
1: A na jakie okazje przygotowuje pani stroje? Te wieczorowe, czyli jakieś takie, czy wesela, czy jakieś urodziny, imieniny?
0: Wesela tak samo, ważne i urodziny tak samo, jakieś imprezy większe. Przeróżne, co tylko do głowy przyjdzie. Jakieś gale, nie gale tego typu. Na różne okoliczności. Tak samo i codzienne kreacje, tak samo.
1: Też tworzy pani na zamówienie codzienne kreacje?
0: Codzienne kreacje, tak. No i niektóre kobiety to już mają moją szafę.
1: To chyba duże wyróżnienie.
0: Tak, bo wtedy ja im już dobieram do tej szafy, łączę po prostu stylizację, więc one już nie muszą kombinować, co pasuje, czy co, tego typu, tylko ja już pamiętam, co mają, więc tylko dokładam co odpowiednie rzeczy, żeby wzbogacić szafę.
1: Duże jest grono tych stałych klientek?
0: No, już jest coraz więcej w każdym razie.
1: Pani stroje też można w ogóle kupić na stronie internetowej,
0: tak? Tak, można kupić i tak samo przyjść do mnie do butiku, więc tak samo jak i tworzę i kolekcje na lato, wiosna, lato, jesień, zima. Więc gotowe rzeczy można gdzieś tam zaobserwować mnie, w jakich kolorach, jakie materiały, więc stawiam też przede wszystkim na materiały dobrej jakości, żeby się czuć wygodnie, bo to jest ważne. Bo teraz są kobiety szybkie, więc muszą mieć wygodny ciuch, a zarazem szybko założyć.
1: Rozumiem.
0: Wygodnie.
1: A jakie te materiały by pani polecała? Bo teraz jest też tak, że więcej się patrzy na te składy ubrań. Kiedyś się tak na to nie patrzyło, a teraz dużo się mówi, ta świadomość jest większa i więcej pań, które kupuje ubranie, zanim je kupi, to patrzy gdzieś tam, szuka tej metki i patrzy, jaki to ubranie dane ma skład. Jakie tkaniny pani poleca?
0: Ja polecam właśnie bardziej naturalne, tak jak i wiskoza, bawełna i z jedwabiu tak samo, wełnę na zimę, więc stawiam bardziej na naturalność. Na pewno nie szukam poliestru.
1: Nie, i tak też pani tworzy.
0: Jestem
1: swoje...
0: gdzieś zawsze domieszka tego poliestru, bo to nie da się uniknąć, bo wszędzie dokładają, prawie wszędzie dokładają ten poliester. Ale staram się właśnie tak jak najmniej. Ale stawiam właśnie na wygodne materiały, bo dobrze się czujemy. Zresztą sprawdzam wszystkie te materiały, w większości sprawdzam na sobie, jak się człowiek czuje, czy wygodnie, czy nie. Jak to się nosi, jak to się pierze, więc to jest też ważne.
1: A jeśli chodzi o wesela, też jest dużo takich przekonań, że na przykład nie powinno się iść w czarnym na wesele. Co pani na ten temat sądzi?
0: Jak kobieta nie chce na przykład na to wesele, to można... albo jak już bardzo ten czerń, to coś, teraz to mamy fajne dodatki, jak i kokardy, róże, więc można to rozbić, tą czerń, na przykład złotą kokardą, co ostatnio tak zrobiłam i furor zrobiło. Kombinezon czarny i kokarda wtedy złota.
1: Czyli kombinezon, nie tylko sukienki.
0: Nie, to oczywiście, wszystko. Wszystko, jakieś żakiety, kombinezony. U mnie przeróżny jest asortyment.
1: Byle nie biel na wesele.
0: Byle nie biel, dokładnie.
1: Z tym się pani też zgodzi jako profesjonalistka.
0: Tak, dokładnie. Że biel już jest przeznaczona dla panny młodej.
1: Jakie ma pani jeszcze cele, marzenia?
0: Cele, marzenia? Chyba dalej się rozwijać w tym kierunku. W sumie poszłam teraz tak samo i w suknie ślubne, więc co chwilę coś nowego dokładam. Więc tak samo i można u mnie suknie ślubne tak samo i uszyć na zamówienie, jakie są już gotowe.
1: Super, to tego pani życzymy, żeby się pani coraz bardziej rozwijała, jeszcze bardziej. Życzymy dużo klientek i wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Ewa Łukawska, projektantka mody. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest

0: dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
1: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrazików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają. I jest to choroba nowotworowa, która cechuje się tym, że jej przebieg na początkowym etapie rozwoju jest skryty. I niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
0: A jakie są objawy tego nowotworu?
1: Znaczy, objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości. Takimi innymi objawami, poza wyczuwalnym guzkiem, może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
0: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
1: No tutaj na pewno naszym taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowanie na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
0: Powiedział pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
1: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, że tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
0: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
1: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia. I badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
0: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.

0: a nie.
1: Mnie jako mężczyźnie dość ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiączce, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej. Najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne. Dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kolistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakichś nieprawidłowości. Samo badanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
0: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
1: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu w odpowiednią substancją, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnej zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
0: Przed czym to badanie nas może uchronić?
1: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tą sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
0: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
1: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Jest długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
0: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
1: No jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem

0: palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że no, ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: I ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania i bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy, w dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to bym się badała. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem wyjdziemy zwycięsko.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyni w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach i ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię i myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: Magazyn lokalny. 9 kilometrów akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Majs, Archiwum Państwowego w Kielcach.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać, Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
3: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce.

0: W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
1: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.
0: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach, ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach. I na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę, bo początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów Krakowskich. Później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. Myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie Kusocińskiego 57, budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla drugiego pułku artylerii lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście od roku 2011 jest to nasza siedziba.
1: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
0: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. A tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych, bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe.

0: chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno rząd gubernialny radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe rządu gubernialnego kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o rząd gubernialny kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja rządu gubernialnego kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I rząd gubernialny kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest myślę niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są no, pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno akta miasta Kielce, to jest dokumentacja z lat 1803-1950. Tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja i akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec. Tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca. Więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed powiedzmy 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
0: No więc tak, najlepiej, żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach

0: centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w archiwum akt dawnych, czy będzie w archiwum akt nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często zanim trafią do czytelni, muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w archiwum państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w archiwum państwowym w Kielcach?
0: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności i on trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX-wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy archiwum akt dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
2: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.

0: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
1: No, Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
0: A jaka jest wizja fundacji?
1: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest taki główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwile miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
0: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
1: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personel już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach wszystkich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu, i zaczynają, i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
0: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
1: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje są bardzo różne. Niektóre dzieci od razu wskakują na kolana do mamy czy taty, chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no, szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi,

0: Ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
1: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków?
0: Nie. Jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach, akurat nie, w Skarżysku Kamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
1: A co to jest dogoterapia?
0: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
0: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został się do wszystkim Centrum Pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty, odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
0: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
0: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Tak kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia. Przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: A pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
1: A proszę powiedzieć z pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni. I każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać.

0: z Ukrainy i podchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę i jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach. Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
0: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i taką zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi. No albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
1: Życzymy kolejnych 15 i kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: SK2.

Przybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

Niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Gdybyście zastanawiali się, co zrobić sobie na śniadanie, to może warto tę czynność zostawić swojej drugiej połówce? No, najnowsze badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak, gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz do Maszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 zł, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
10: I po reklamie.

0: Ach, jaki to jest dobry numer. Jak on dobrze brzmi, choć lata mijają, to cały czas lubimy go słuchać. Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. O 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kwiat Jabłoni, ale będzie także Jam.
1: Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł Twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Weronika Wawrzyk, cześć, witajcie. Jeśli nie macie jeszcze planów na niedzielę, to ja już właśnie w tym momencie może Wam troszkę to ułatwię. Przede wszystkim dawka dobrego humoru czeka na Was dzisiaj w kieleckim Kaceku. Teatr Tete-a-Tete zaprasza na komedię Szczęściarze, to już o godzinie 16. Natomiast 3 godziny później, o 19 w Teatrze Żeromskiego, spektakl Skóra po dziadku. Dużo emocji na scenie, widziałam to osobiście.
0: Wybiła godzina 10, jest niedziela, Kinga Baryga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę Wam na pewno grała.

0: SK2 Kielce.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać w

Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania.

a najbardziej to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10:00, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online.

0: online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz do Maszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
7: I po reklamie. 100% polskich hitów.

Lady Punky na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity.

0: Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: I po reklamie.
5: 11 wybiła, dzień doceniania żony. Takie święto dzisiaj mamy, więc pamiętajcie, żeby swoje żony doceniać. Kamil napisał, że on dzisiaj odpowiada za śniadanie, obiad i kolację. Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

to jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

Nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms i Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic.

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach, osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz do Maszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzyszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
8: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji.

0: co, gdzie, kiedy.
1: Weronika Wawrzyk, na początek przypomnę Wam o miejscu, w którym możecie zrobić fantastyczne jesienne fotki, poznać się z sympatycznymi zwierzakami i po prostu miło rodzinnie spędzić czas. Chodzi oczywiście o dyniową farmę sołtysa w Wąchocku. Miejscówkę otwierało Radio SK i już sprawdziliśmy te atrakcje, naprawdę jest tam co robić. A jeśli macie ochotę trochę się zagrzać, to wpadajcie do basenów tropikalnych.
2: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała tak, że będziecie mogli się zrelaksować. Ale spokojnie, wiem, że są tutaj też tacy, którzy pracować dzisiaj muszą, więc im też dobrze zagram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radio SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
4: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25. Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz Domaszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery, ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla

ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj. Zapominając już

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch. W tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: ustawić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska 20.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w Esce 2 Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w Esce 2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Weronika Wawrzyk, jeśli macie dzieciaki, które potrzebują się wyskakać, to przypominam, że właśnie dziś trwa ostatni dzień zabaw w ramach weekendu przedszkolaka w parku Trampolin Happy Jumper w galerii przy ulicy Świętokrzyskiej. Skoro już mowa o aktywnościach, to przypominam również, że w niedzielę, czyli dzisiaj, obowiązują darmowe wejścia na wszystkie miejskie kryte pływalnie. Czajcie popływać sobie za darmo, tak? Dzisiaj w Kielcach właśnie tak można.
7: Jest 14. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko

0: Rdzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
1: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
0: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik.

14 to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gumkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie, Wesce 2.

bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W SC2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę. Spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

SC2 liczy się to, co masz ty i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
1: Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
7: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz do Maszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
11: Ip!

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami Somebody Waiting For You. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
1: I po reklamie.
10: Jest 15. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
11: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
10: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
12: Bardzo nam się podoba.
13: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje

Tak właśnie wygląda miasto nocą według demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

Stachurski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J-Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to

0: Wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,37%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: To jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł Twój moment. Sprawdź na

0: skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Weronika Wawrzyk, cześć, witajcie. Jeśli nie macie jeszcze planów na popołudnie, no to postaram się Wam szybciutko coś podpowiedzieć. Na początek Kielce i park trampolin Fly Park. Tam oczywiście wyskaczecie się za wszystkie czasy, co się dla siebie znajdą zarówno ci starsi, jak i ci troszkę młodsi. No i przypomnę także o Skarżyskim Noe Parku, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale zapisał się on w księdze rekordów Guinnessa. I robi wrażenie, często tam zaglądamy.
14: Jest 16:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Henkel.
15: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
14: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
16: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u Was w domu, to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i Dawid Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni. Tutaj w gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą, ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Niedziela, tryb, obroty wolniejsze, bajne dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli, i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za

0: i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem. Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy rozpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%.

0: Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekao.bp.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: I po reklamie.
12: Jest 17. Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
13: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
12: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
14: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie i od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę.
12: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
15: Minuta po 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prundem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną. Ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogami.

Mrozów ST2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów ST2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej księgi żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kauflandu.

0: osobę, a 10 jaj schowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, West 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz w kosiło na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie? Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach, osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz do Maszowskiej 41. Więcej szczegółów na

0: osiedle bellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 18, Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eskid 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
3: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
2: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookies

0: 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Wyspa Kielce News.
1: Każdego roku przed wakacjami wojewoda zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego na temat przygotowania służb do okresu wakacyjnego. Służby w tym czasie raportują stan przygotowania, oceniamy to, ten stan przygotowania i później realizujemy te zadania w okresie wakacyjnym. Chcemy podsumować działania głównie tych służb, które pracowały w tym okresie wakacyjnym, czyli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Straży Pożarnej. Również w tych wakacjach brały czynny udział takie służby jak sanepid, kuratorium i to chyba tyle z takich głównych służb. Działania policji głównie to są działania na drogach, ale nie tylko, bo to są działania i nad wodą, bezpieczeństwo naszych wypoczywających nad wodą. Inspekcja głównie działania, kontrole autokarów. O tym opowiedzą poszczególni mówcy. Natomiast ja powiem o działaniach Straży Pożarnej. Głównie kontrolowaliśmy obozowiska harcerzy wypoczywających w naszych lasach. Było 19 ewakuacji tych obozów, 16 to było samoczynne, 3 były przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko odbyło się bezpiecznie w ramach obowiązujących przepisów. To tyle, ja dziękuję. O podsumowanie poproszę pana komendanta Wojewódzkiego Policji. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tomasz Jarosz, zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Szanowni Państwo, 2 wrzesień, więc co z tym idzie, już zakończyliśmy okres wakacji, podsumowaliśmy okres wakacji. Wakacje roku 2026 na terenie województwa świętokrzyskiego podsumowaliśmy i ten okres zamknęliśmy. Oceniamy go jako okres dobry, bezpieczny i spokojny. Szanowni Państwo, no będę się posiłkował danymi, które zebraliśmy na chwilę obecną. W roku 2026 przez okres wakacji skontrolowaliśmy łącznie 318 autokarów, które wyruszały w drogę wakacyjną z terenu województwa świętokrzyskiego. 117 autokarów skontrolowaliśmy w miejscach, w których na stałe można było podjechać, zgłosić tą kontrolę, a 201 kontroli było to na wezwanie osób organizujących tego typu wyjazdy. Szanowni Państwo, kontrolowaliśmy osoby poruszające się na hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego. Te kontrole miały na celu to, żeby wskazać osobom poruszającym się tego typu środkami transportu, w jaki sposób należy to robić, żeby to było bezpiecznie. Niemniej jednak w trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych. Policjanci rozliczyli również 54 osoby, które brały udział w kolizjach drogowych z udziałem hulajnóg. W okresie wakacyjnym cyklicznie, codziennie prowadzimy działania. One się nie zakończyły. Codziennie prowadzimy działania ukierunkowane na kontrolę osób poruszających się hulajnogami, bo dostrzegamy problem i ilość zdarzeń, tak jak tutaj pani redaktor zadała to pytanie, związanych z uczestnikami, którzy poruszają się hulajnogami na terenie województwa świętokrzyskiego. Na terenie wszystkich powiatów są prowadzone tego typu kontrole i policjanci te kontrole prowadzą i dopóki te hulajnogi będą się, aura pogodowa pozwoli na to, żeby się nimi poruszać, będziemy te kontrole cały czas prowadzić. Powtarzamy to, żeby hulajnogi używać w sposób taki, w jaki powinny być używane, żeby rodzice nie zezwalali na to, żeby te hulajnogi miały zdejmowane ograniczniki prędkości, bo tak się dzieje. No i osoby, które powinny poruszać się w kaskach, żeby poruszały się w kaskach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w połowie września wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z panem wojewodą, będziemy prowadzić takie działania, gdzie zarówno jak policja i kurator oświaty będziemy rozdawać osobom poruszających się rowerami kaski. Kolejna edycja rozdawania kasków po to, żeby jak najwięcej osób w tych kaskach na terenie województwa się poruszało. Co za tym idzie, żeby było bezpiecznie, prowadziliśmy wzmożone kontrole stanu trzeźwości na drogach województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, takich osób przebadanych w różnego rodzaju działaniach, w różnych porach dnia, takich osób zbadaliśmy 125 tysięcy. Wynikiem tego typu kontroli jest zatrzymanych aż 739 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, bądź po użyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, 68 kolizji i niestety 2 osoby zginęły, a 10 osób zostało rannych, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. W tym widzimy, że te kontrole muszą być kontynuowane w ciągu kolejnych miesięcy tego roku. Szanowni Państwo,

0: Państwu bezpieczeństwo na terenach zbiorników wodnych, terenach przywodnych również przyniosło swój efekt z uwagi na to, że w zeszłym roku odnotowaliśmy 3 utonięcia, w tym roku odnotowaliśmy 2 utonięcia. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ten rok i te wakacje były cieplejsze, więcej dni było spędzanych na terenie zbiorników wodnych, na plażach i różnego rodzaju kąpieliskach, zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janik, Świętokrzyski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. My jak co roku oczywiście też z okresem wakacyjnym rozpoczęliśmy wzmożone kontrole przewozu osób. W tym okresie, czyli od końca czerwca do końca sierpnia, przeprowadziliśmy około 230 kontroli przewozu osób. Były to głównie przewozy regularne, natomiast też sporą część stanowiły przewozy okazjonalne. Nasze kontrole skupiały się głównie na tych trasach przejazdowych, tranzytowych przez województwo świętokrzyskie. Tak jak na otwarciu punktu kontrolnego mówiliśmy, że z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo i stan techniczny jest coraz lepszy tych autobusów. Tak też potwierdziło się to również w tym roku. Zatrzymaliśmy tylko 4 dowody rejestracyjne. W zasadzie 2 to dotyczyły braku ważnych badań technicznych, a w przypadku 2 pojazdów były to usterki. W przypadku jednego autokaru białoruskiego były to usterki niebezpieczne, czyli wycieki płynów eksploatacyjnych, więc tak jak mówię, konsekwencją było zatrzymanie dowodu i zakaz dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o nasze kontrole, to tak jak do czego się one sprowadzają? Sprowadzają się to do tego, że kontrolujemy stan techniczny oczywiście pojazdów, kontrolujemy trzeźwość kierowców, kwalifikacje kierowcy, jego uprawnienia, czy posiada odpowiednie szkolenia, badania lekarskie, psychologiczne. Dodatkowo jeszcze kontrolujemy i czas pracy kierowców. Jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, to tak jak mówiłem, nietrzeźwych kierowców w przypadku tych kontroli nie było. Natomiast jeżeli chodzi o te nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, to były to drobne naruszenia stwierdzone bodajże w 5 kontrolach. W przypadku nałożyliśmy 11 mandatów karnych, z tego co pamiętam, i to były głównie mandaty dotyczące obsługi tachografu i jakichś nieprawidłowości, które popełnili kierowcy. Skończyły nam się wakacje, skończyły nam się te kontrole, które prowadziliśmy, a dotyczyły go, tak jak mówimy, głównie przejazdu na jakieś wypoczynki, miejsca, gdzie się udawali ludzie, żeby odpoczywać, żeby spędzać te wakacje. Natomiast teraz mamy już wrzesień i zaczynamy kolejne kontrole, czyli kontrole dotyczące przewozu dzieci i dowozu dzieci do szkół. Także tutaj też inspektorzy i pewnie policjanci też, bo tak co roku jest. Od września zaczynamy takie kontrole.
2: Weronika Wawrzyk, witajcie kochani. Dziś zaglądamy do tego, co dzieje się w kieleckim klubie Garda. Ze mną w studiu Mateusz Lużyński, prezes klubu. No i są z nami też uczestnicy oszarfowani z pięknymi medalami. Powiedz coś o nich więcej.
3: Z nami w studiu nagraniowym są Mieszko Mularczyk oraz jego Orbator, świeżo upieczeni wicemistrzowie Polski Młodzików z Gostynia. Myślę, że oddamy troszkę chłopakom głos.
2: Dlaczego akurat boks w ogóle?
4: Miałem taką zajawkę na boks, bo tak to ćwiczyłem Muay Thai. Przestałem i chciałem jakąś sztukę walki zacząć trenować. No i spotkałem klub Garda Kielce. Zacząłem od pierwszego treningu i tak zostało.
2: A ile już trenujesz?
4: No jakoś 1,5 roku. Podchodzi już pod 2 lata.
2: I to były twoje pierwsze takie większe mistrzostwa?
4: Tak, w tamtym roku też byłem, ale to się dostałem przez los. W tamtym roku przegrałem pierwszą walkę na Mistrzostwach Polski, ale w tym roku zdobyłem srebrny medal.
2: No i wróciłeś silniejszy, można powiedzieć.
4: Wróciłem silniejszy.
2: A jak ci się podobało na tych mistrzostwach w Gostyniu? Duża była konkurencja?
5: Była duża. Podobało mi się bardzo.
2: A jak na przykład wyglądają takie wasze treningi w gardzie? Jak to się w ogóle odbywa wszystko?
5: Na przykład pierwsza jest rozgrzewka. Po rozgrzewce zaczynamy robić walkę z cieniem w parach. Później oczywiście tarczujemy i na sam koniec to są worki.
2: Mhm. No i żeby wygrać takie piękne medale, na pewno potrzebne są umiejętności, co nie, ale potrzebne są też chyba jakieś cechy charakteru. Myślicie, czym powinien się charakteryzować sportowiec, nad czym warto pracować?
5: Na pewno dużo trenować i też mieć tego ducha walki.
2: Czym się powinien taki bokser charakteryzować, jak patrzysz na starszych kolegów na przykład w klubie?
4: Jak patrzę na starszych kolegów, żeby chodzić codziennie też na treningi, jak się chce wygrywać, jeździć na takie zawody.

0: wody, chodzić codziennie na treningi, nie opuszczać ich, też ciężko pracować.
1: A kto cię najbardziej wspiera?
0: Trenerzy, rodzice.
1: Jesteś z siebie dumny, że zdobyłeś ten medal?
0: I to bardzo.
1: A jak wyglądał wasz powrót do Kielc? Ktoś was przywitał?
0: Dobrze, przywitali na treningu koledzy. Bardzo fajne przywitanie nam zrobili, bardzo miłe. Rodzice też bardzo byli ucieszeni z mojego sukcesu. Trenerzy byli bardzo też zadowoleni z tego sukcesu. Ja jestem z siebie zadowolony.
1: Myślę, że obaj jesteście. Co, jakieś mistrzostwa w następnym czasie się szykują? Macie już jakieś terminy?
0: No, 6 czerwca właśnie jedziemy na kolejne zawody.
2: Tutaj spotykaliśmy się z Państwem jakiś czas temu, natomiast od tego czasu w klubie zaszło sporo zmian takich na plus. Przede wszystkim to, co wspominałem wcześniej, że klub musi mieć szeroką podstawę i silny fundament, żeby gdzieś tam na tym budować sukcesy. W klubie panuje świetna atmosfera, rywalizacja jest zawsze w duchu fair play. Młodzież, która dołączyła do nas do klubu, posiada ogromny talent. Chłopaki tutaj nieprzypadkowo zdobyli wicemistrzostwo Polski. To jest naprawdę ciężka praca, codzienne treningi. Te kategorie młodzików, zwłaszcza te niskie wagi, one są zawsze silnie obsadzone i kto na boksie się zna, kto w boksie funkcjonuje, doskonale wie, że te medale z przypadku się nie biorą. Z początku były to dwa turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski, gdzie w pierwszym turnieju już chłopaki zapewnili sobie miejsca w turnieju. Igor akurat wyeliminował przeciwnika, który był na zgrupowaniu kadry narodowej. Mieszko Mularczyk w ogóle ze swoim młodszym bratem Marcelem w lutym uczestniczyli w zgrupowaniu kadry narodowej młodzików. Otrzymali powołanie. Także, tak jak wspomniałem wcześniej, no nie jest to na pewno przypadek, że dwa wicemistrzostwa Polski przyjechały do Kielc. Troszkę niedosyt jest, zwłaszcza po walce finałowej Mieszka. Moim zdaniem, jako prezesa i trenera klubu, tak jak i zresztą pozostałych trenerów w tym finale, werdykt mógł również pójść w drugą stronę. Natomiast uważam, że na chłodno to wicemistrzostwo Polski też da taki dodatkowy bodziec dla Mieszka i głód do pracy, żeby dopiąć tego w przyszłym roku i powalczyć o mistrza kraju. A nie wykluczam tego, że jeszcze w tym roku powalczymy o wyjazd na Mistrzostwa Europy. Na pewno będziemy się mocno starać, żeby do tej kadry narodowej dołączyć przez liczne starty w turniejach, nie tylko w Polsce, ale również postaramy się gdzieś jakiś turniej międzynarodowy za granicą, kolokwialnie powiem, złapać, aby ten poziom sportowy podnosić i udowodnić, że zasługują na walkę z orzełkiem na piersi. Ja ze swojej strony dodam, że tutaj akurat zawodnikom, nie tylko chłopakom, którzy tutaj są w studiu nagraniowym, ale generalnie wszystkim, staramy się pomagać jak tylko możemy ze strony klubu, aby gdzieś ta relacja na linii placówki szkolne a klub była na naprawdę wysokim poziomie i żeby też młodzież dbała o obowiązki szkolne, nie tylko skupiała się i wyłącznie na treningach, no bo nie oszukujmy się, szkoła to też jest w ich wieku obowiązek.
3: Tegoroczny przemysłu obronnego jest tak duży, że trudno mówić w ogóle o jakiejś jednej ciekawostce, bo ich będą dziesiątki. Niektóre firmy będą pokazywały swoje premiery polskie, a firmy kanadyjskie wręcz premiery europejskie, a myślę, że po targach będziemy mogli mówić wręcz o premierach światowych właśnie na targach MSPO w Kielcach w tym 2026 roku. To jest duża szansa dla polskiej gospodarki, bo dual use to jest nic innego jak to, że firmy, które dotychczas miały wyroby tylko na rynek cywilny, dostrzegają szansę produkcji na rynek wojskowy, dostosowują część produkcji, czasami się w ogóle przestawiają, czasami budują nową fabrykę, żeby na ten rynek produkować specjalnie. I to jest duża szansa dla tych szczególnie firm, które dotychczas współpracowały z przemysłem motoryzacyjnym, dostarczając części do koncernów zachodnio-niemieckich albo ogólnie europejskich, a teraz mają wolne moce produkcyjne w związku ze spadkiem sprzedaży samochodów i myślę, że to jest super okazja, żeby wykorzystać je właśnie do bycia kooperantem firm przemysłu obronnego, które z kolei, no przecież wiadomo, że nie szybko wybudują nową halę, nie szybko zatrudnią nowych inżynierów i dla tej polskiej zbrojeniówki to jest też duża szansa. Kanada zaskoczyła nas w tym roku wyjątkowo, bo dotychczas z tych krajów wiodących to bywało 30 firm czy 40, a w tym roku razem z podwystawcami będzie ich prawie 200. 1250 chyba firm na salonie przemysłu obronnego, więc to jest bardzo istotna część i to pokazuje wagę, jaką Kanadyjczycy przywiązują, powiedziałbym, nie tylko do wejścia na rynek polski, ale generalnie do nawiązania współpracy z przemysłem europejskim. Warto tu przypomnieć, że Kanada uczestniczy w programie SAFE, z którego my wykroiliśmy z tego tortu największą część, bo 43 miliardy euro, czyli dobrze ponad 170 miliardów złotych.
4: SK Kielce News.
5: Marcin Łataś, witam i zapraszam.

0: Mam na magazyn reporteru. Świętokrzyska Straż Pożarna czuła nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
1: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
2: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodny z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
1: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
2: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
1: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
2: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzane przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególniony szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru, wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także

0: ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
1: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym musi mu się charakteryzować taki strażak potencjalny?
0: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym, jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
1: Nic więc dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
0: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
1: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest pan w stanie wymienić?
0: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani i każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
1: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
0: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy, zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
1: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
0: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
1: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
0: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie.

0: ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sadzy w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew czy do lokalnych podtopień.
1: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
0: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który zweryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
1: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
0: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki ochotniczej straży pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
1: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
0: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten tak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
1: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawiska?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
1: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
0: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny. Marcin Łataś, witam i zapraszam. Góry Świętokrzyskie dzięki swoim bogatym walorom przyrodniczym, które wyróżniają ten obszar spośród innych województw, to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej czy rowerowej. Region Świętokrzyski posiada wiele pięknych miejsc, atrakcji i ciekawych zakątków.
3: Dominik Kowalski, przewodnik Świętokrzyski.
4: Porozmawiamy sobie dzisiaj o świętokrzyskiej turystyce. W regionie świętokrzyskim nie brakuje lasów, terenów górzystych oraz tras do wędrówek turystycznych. Z czego słynie nasz region pod tym względem, które szlaki są najpopularniejsze w naszym regionie?
3: Mamy na terenie województwa świętokrzyskiego szlaki górskie i szlaki nizinne. One się wliczają do górskiej odznaki turystycznej i czasami wymagają troszeczkę więcej przygotowania, jeżeli chodzi o takiego turystę plecakowego. Jeżeli chodzi o trasy nizinne, to rejon Ponidzia, ale też szlak turystyczny z Cedzyny do Wąchocka, to jest szlak nizinny niebieski i on przebiega przez urokliwe miejsca Łysogór, bo też przechodzi przez Żeromszczyznę i dalej w kierunku Wąchocka biegnie przez Bodzentyn. Każdy turysta znajdzie u nas coś miłego.
4: Jak należy się przygotować do takich wędrówek w naszym regionie?
3: Ja zawsze powtarzam, że niezależnie od wycieczki jednodniowej, pięciodniowej, czy to jest 14-latek, czy 80-latek, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Woda. Woda, plecak, wcześniej orientacja w terenie. To najlepiej mapa papierowa, ale dzisiaj są mapy laminowane. PTTK Kielecki wprowadził kilka lat temu aplikację Szlaki PTTK i ona działa online'owo we mgle i jest okraszona informacją krajoznawczą, więc Państwo są dla siebie bądź dla swoich bliskich swoistymi przewodnikami na szlaku. Oczywiście jakieś węzły komunikacyjne, żeby po przejściu 20 na przykład kilometrów nie wylądować w danym miejscu, skąd nie da się wywrócić, prawda? Bo jakby sieć tych połączeń czerwonych autobusów bądź linii kolejowych, no ogranicza czasami nas, więc logistyka jest tutaj ważna. No i najlepiej mieć chociaż jedną osobę, żeby móc porozmawiać gdzieś te telefony, mimo że włączona ta aplikacja, ale żeby porozmawiać z drugim człowiekiem.
4: A jeżeli chodzi o taką odzież, buty na przykład?
3: Ja jestem zwolennikiem, że po szlakach turystycznych w butach chodzi się zawsze w butach powyżej kostki. Ktoś mówi, ale Dominik, zagrzeją ci się te nogi. No dzisiaj już technika produkcji butów jest taka, że one są lekkie i ten staw skokowy, który nie wiem do czego porównać, bo chyba nie, że rzepka jest ważniejsza, czy nasze serce, czy pulsa, czy oczy. Jednak trzeba uważać na to, bo komuś się wydaje, że schodzenie z górki może być łatwiejsze od wchodzenia pod Perzową na głównym szlaku Gór Świętokrzyskich, a jednak wystarczy tylko troszeczkę na błotku jakim się poślizgnąć i później już ten Achilles będzie bolał, więc jednak wysokie buty, gdzieś jakaś pelerynka albo coś przeciwdeszczowego. No patrząc na moją głowę, to chodzę w tym kraju 10 miesięcy w roku w czapce, więc na pewno coś ciepłego, no i tak jak mówiłem, żeby tam jakaś może apteczka, coś dla bezpieczeństwa było w plecaku.
4: A jak już poruszyłeś temat map i orientacji w terenie, to co w sytuacji, kiedy na przykład zabłądzimy i rzeczywiście już przez długi czas nie będziemy wiedzieć, gdzie się znajdujemy?
3: W momencie, kiedy idziemy szlakami turystycznymi i gdzieś byśmy gdzieś zboczyli na lewo, prawo, to zasada jest jedna, że po prostu trzeba się wrócić. Wrócić oczywiście nie musieliśmy być w harcerstwie i jednak te kierunki świata rozpoznajemy, bo gdzieś to słońce jest nad naszymi głowami. Takie wielkie kompleksy leśne, w których moglibyśmy gdzieś, że tak powiem, przepaść, to musielibyśmy na nielegalu wejść w rejon Puszczy Jodłowej, prawda? Albo Lasów Suchedniowskich, bądź Lasów Koneckich. Ale spokojnie, gdyby Państwo w pewnym momencie zgubili ten szlak z oczu, to po prostu trzeba się wrócić te 50 metrów, bo on powinien tam się znajdować. Może teraz przy tej bujnej, zielonej roślinności mógł zarosnąć, dlatego Państwo wrócą i na tych krzyżówkach trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak jak za kierownicą.
4: W ogóle nasze województwo jest na swój sposób urokliwe, biorąc pod uwagę tą różnorodność, bo tu mamy i lasy, i tereny górzyste oczywiście, bo to Góry Świętokrzyskie, prawda?
3: Przyroda nieożywiona, przyroda ożywiona. Pierwszy rezerwat przyrody nieożywionej to w Kielcach. Na Ślichowicach my potocznie nazywamy ten rezerwat rezerwat imienia Czarnockiego, ale całe Ponidzie, no tam te otwarte przestrzenie, można to połączyć, szlaki piesze Ponidzia z rowerem, ale jeżeli Państwo mają w swojej grupie miłośników, nie wiem, zamków, miłośników architektury, to na bank coś po drodze zobaczą. Jeżeli przyroda, to ja tylko przypominam, że blisko 70% naszego województwa jest objęte ochroną, a to parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwaty i gdybyśmy mieli to wszystko zliczyć, no to jesteśmy chyba najbardziej wyjątkowym pod tym względem województwem. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy bardzo dużo parków narodowych, bo w tym góruje Małopolska, ale jeżeli chodzi o inne formy ochrony, to przypomnę 700 pomników przyrody i 71 rezerwatów.
4: A jakieś takie wyjątkowe punkty widokowe, gdzie możemy zastać?
3: Możemy zastać na Górze Zalejowej, czerwony szlak Kowalczewskiego z Chęcin. Tam panoramka prawie 360. Drugim takim ciekawym punktem jest grzbiet Krajeński, czyli wyjeżdżając ze Świętej Katarzyny, wyjeżdżamy na ten punkt, gdzie piękna Dolina Wilkowska, Dolina Poetów, możemy zobaczyć, można powiedzieć, trasę

0: czyli wyjeżdżając ze Świętej Katarzyny, wyjeżdżamy na ten punkt, gdzie piękna Dolina Wilkowska, Dolina Poetów, możemy zobaczyć, można powiedzieć, trasę, którą przemierzał Stefan Żeromski, jak Zciek odchodził do szkoły podstawowej do Psar. Tak, proszę Państwa, Stefan Żeromski chodził do szkoły podstawowej, nie był dowożony. I stamtąd również są widoczne Tatry. Kiedy patrzymy na Dolinę Kielecko-Łagowską, gdzieś tam jeszcze widać kawałek stoków Niestachowie. Takim fajnym punktem, no ale to nie 360, ale 180, to oczywiście jest Pierścienicze i w pełnej krasie Łysica, Góry Świętokrzyskie, kopalnie odkrywkowe, Zygmuntówka, Miedzianka. No i właśnie to szczególnie kochają Miedziankę młode pary, bo jak Państwo tam pojadą, na przykład w najbliższą sobotę, no to strzelam, że o godzinie 20 w sobotę będą tam trzy pary i białą damy zobaczyć.
1: A jeśli chodzi o Gołoboże, bo to też jest ciekawe miejsce, tam chyba jest nawet możliwość bycia nad chmurami.
0: Tak jest, szczególnie o poranku. Wychodzi się na platformę widokową na Świętym Krzyżu, wychodzi się nad Gołoboże profesora Kobędzy. Platforma widokowa kilka lat temu za sprawą Świętokrzyskiego Parku Narodowego i poprzednich dyrektorów zbudowana. To jest miejsce, które należy i jest w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako obszar ochrony ścisłej. Drugie Gołoboże oczywiście jest na Łysicy, na najwyższej górze, ale gdyby Państwo chcieli przejść przez Gołoboże fizycznie, to oczywiście jest taka możliwość. Czarnym szlakiem turystycznym z Nowej Supi idziemy w kierunku pasma Jelenioskiego i tam szlakiem imienia Jerzego Kapuścińskiego wchodzimy na pasmo Jelenioskie. Normalnie po tym gruzowisku pięknie ułożone takie schody, ale znowuż wtedy musimy przypomnieć sobie o wysokich butach, które trzymają kostkę.
1: Wróćmy jeszcze do tematu wędrówek pieszych. Co taki turysta powinien wiedzieć na temat oznaczeń szlaków w różnych kolorach, które występują?
0: Czasami mylnie uważamy, że to jest trudność. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o szlaki piesze, to szlaki czerwone były kiedyś najważniejszymi szlakami. Kiedyś z takim zamysłem były znakowane i one do dzisiaj są, czyli ten główny szlak Gór Świętokrzyskich, który ma blisko 100 km, Gołszyce-Kuźniaki. Drugim czerwonym szlakiem ważnym w naszym regionie jest szlak, który zaczyna się na Karczówce w Kielcach i biegnie przez Karczówkę, Brusznię, Białogon, dalej w rejon Góry Patrol, Jaskini Raj, Góry Zalejowej do Chęcin i imienia Kowalczewskiego. Kiedyś szlaki niebieskie były pętlami, ale to było bardzo dawno temu. Jeżeli chodzi o ten szlak czarny, który budzi zawsze takie emocje, czy to on jest trudny, czy nie trudny. Trudny to jest szlak narciarski czarny i to proszę przekazywać swoim bąbelkom, a jeżeli chodzi o szlak czarny pieszy, to były tak zwane szlaki dojściowe. Proszę sobie wyobrazić główne pasmo górskie, bardzo wysokie i tam szczytową partią biegnie jakiś szlak niebieski czy czerwony i trzeba dotrzeć do tego punktu. I zazwyczaj docieraliśmy z węzłów komunikacyjnych, czy dworców PKS-u, czy dworców autobusowych, czy dworców PKP i wtedy taki czarny szlak jest dojściowy i przykładem jest właśnie ten szlak z Piórkowa, gdzie jadąc na Sandomierz możemy wysiąść, wejść szlakiem czarnym na pasmo Jelenioskie i złapać tam szlak czerwony, ten główny, bo nie sposób go pokonać tak z dnia na dzień od razu w 100 km, dlatego dzielimy te szlaki i wtedy te dojściowe się przydają, żeby to po prostu podzielić na takie zjadliwe kęsy szlakowe, jakbyśmy to nazwali.
1: To ile tych szlaków turystycznych u nas w regionie występuje?
0: Gdybyśmy mieli tak wszystko do jednego worka wrzucić, to blisko to jest 1000 km, więc dla każdego coś miłego. Ja zawsze przypominam, że ścieżka spacerowa, bo też musimy wiedzieć o tym, która biegnie granicami Kielc, ma 56 km. Czyli można zobaczyć Kielce z perspektywy granic tego miasta. No i znowuż teraz powiem coś, w co Państwo nie uwierzą, ale Kielce są większe od Paryża. To trudno uwierzyć, jeżeli ktoś był w Paryżu, ale tam jest aglomeracja paryska i proponuję, żeby Państwo sobie podzielili ten nasz spacer wokół Kielc na to, że czerwonym autobusem dojeżdżamy na przykład do granic na Białogon, idziemy ścieżką spacerową 10 km, potem wracamy i tak mogą Państwo sobie 6 weekendów zrobić i naprawdę 10 km to nawet dziadziuś z wnuczkiem to przejdzie.
1: A gdzie w regionie rowerzyści powinni się wybrać? Co też powinni wiedzieć?
0: Stworzona była taka koncepcja małej pętli świętokrzyskiej, czyli wokół Tatry jest to modne, żeby jeździć, czy wokół Czorsztyna. No a mamy pasmo łysogórskie i ta pętla przy udziale świętokrzyskiego zarządu dróg była tam robiona, ale w ostatnim czasie można powiedzieć, to jest wysyp pewnych ścieżek już rowerowych i na przykład możemy z rejonu Mochocic dojechać do Ciekot, tam troszeczkę poznać historię Żeromskiego, stamtąd bezpośrednio z Ciekot do Świętej Katarzyny. To jest droga najważniejsza dla turystyki świętokrzyskiej, jeżeli chodzi czy o agroturystykę, czy o wiedzę, no bo tu mamy Łysicę, a tu mamy Żeromszczyznę. No i stamtąd znowu jesteśmy w Świętej Katarzynie, tak patrzymy, dobra, Łysica zaliczona, klasztor zobaczyliśmy, Muzeum Minerałów, jedziemy do Bodzentyna. No i

0: To wszystkie park narodowy z udziałem oczywiście środków zewnętrznych, wzdłuż drogi, troszeczkę od niej odsunięty, także jedzie się też w cieniu i dojeżdża się nad Bodzentyn i dalej można podróżować. Ale gdyby Państwo chcieli zobaczyć inne tereny, to ostatnio od granic województwa świętokrzyskiego na południu, dawnym nasypem kolejki wąskotorowej przez powiat Kazimierza Wielka do Wiślicy, to już powiat Buski, została stworzona piękna ścieżka. No i oczywiście na szlak Green Velo, ale o nim to moglibyśmy opowiadać aż tam do Elbląga, bo to setki kilometrów i jest uznawany za jeden z lepszych szlaków w Europie.
1: I które miejsca w regionie są jeszcze warte odwiedzenia?
0: Ja bym proponował oczywiście od zaliczenia tego sztampowego zwiedzania regionu, czyli wiadomo Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, Muzeum Narodowe w Kielcach, ale też proszę pamiętać o takich miejscach, nie że zapomnianych, ale urokliwych, nieskażonych turystami. Wsiąść w pociąg, dojechać do stacji kolejowej Wierna Rzeka, zabrać ze sobą książkę. Wasze bąbelki już nie mają tego jako lekturę. 154 strony, Stefan Żeromski. Tam na stacji poczytać troszeczkę i przejść kawałek szlaku właśnie na Miedziankę, wrócić busem albo po prostu pokonać te 20 km szlakiem imienia Brauna do Chęcin, ale też rejony samego Opatowa, rejon samego Sandomierza. To też są szlaki turystyczne. My oczywiście tu w centrum żyjemy, ale gdyby Państwo chcieli już taki wyryw zrobić, to tak naprawdę można wyjść z Kielc i dojść do Kazimierza nad Wisłą przez Annopol. Cała ta sieć szlaków jest na stronie internetowej bądź aplikacji Świętokrzyskie Szlaki PTTK.
1: A co jest takim sercem regionu świętokrzyskiego i dlaczego?
0: No jest to Święty Krzyż, to nasze nazewnictwo, przewodnicy świętokrzyscy, województwo świętokrzyskie od setek lat, no niektórzy mówią, że od tysiąca ten magnes przyciąga różnych ludzi. Mówi się o najstarszym polskim sanktuarium według różnych zapisków, milenium, przed chwilą mieliśmy 1006 rok, tak naprawdę troszkę młodszy ten Święty Krzyż jest, ale tam naprawdę bije serce województwa świętokrzyskiego. Przypomnę, że Święty Krzyż jest na terenie powiatu kieleckiego, ale to jest diecezja sandomierska. No i oczywiście ten Sandomierz gdzieś tam na boku, po stronie wschodniej województwa, ale to zupełnie inna mentalność, taka dostojna, no bo jednak ci królowie tam bywali bardzo często. No i patrząc na ilość odwiedzanych, pod względem ilości odwiedzanych turystów, miejsca w okolicy, no to nawet Bałtów ma się czym pochwalić, bo to blisko ćwierć miliona turystów i to też jest takie małe serce, prawda, a można powiedzieć, że tymi żyłami są właśnie te szlaki.
1: Sandomierz jest miastem królewskim, prawda?
0: Jak najbardziej i my go wszyscy propagowaliśmy na maksa ojcem Mateuszem. Proszę pamiętać, że pierwsze serie zostały sfinansowane przez władze województwa świętokrzyskiego lata temu, a potem ojciec Mateusz nawet miał za zadanie pojawiać się w różnych miejscowościach województwa. No i nie jeździł do nich na rowerze, tylko były nawet połączenia autobusowe. I Sandomierz to historia królów, no przede wszystkim Wisła, no i to, co się odradza, gdyby Państwo planowali tam październik, no to myślę, że coś tam o winie moglibyśmy powiedzieć już bezpośrednio z Sandomierza, bo to z powrotem wraca.
1: A które miasta, miejscowości w regionie świętokrzyskim mogą pochwalić się właśnie mianem tego królewskiego?
0: To są Chęciny, prawda, Szydłów i tutaj mamy pozostałości zamków. Gdybyśmy mieli iść w tą stronę, to ktoś by mógł powiedzieć, no a Bodzentyn też zamek, no ale to biskupi krakowscy. Mamy te ślady pobytów królów, bo okazuje się, że król z banknotu 100 złotowego, czyli Władysław Jagiełło, bardzo lubił być w Korczynie. Gdzieś tam może blisko było z Krakowa, załatwiał na szlakach komunikacyjnych tam z Sandomierza. Też to było w rejonie Wisły, więc można było pewne rzeczy załatwić, więc te ślady pobytów królów mamy w wielu miejscach, ale upodobali sobie chyba najbardziej, jakbyśmy popatrzyli na to, że nawet dzieci przywozili do Chęcin, to jednak te nasze Chęciny.
1: To już tak na sam koniec, co wyróżnia województwo świętokrzyskie od pozostałych pod względem turystycznym?
0: Klęska urodzajów. Chodzi o to, że na tym małym, na terenie tego małego województwa, gdzie żyje 1 300 000 mieszkańców, mamy dla każdego coś miłego. Połączenie komunikacyjne super. Z Warszawy 185 km do centrum, z Krakowa 120, dwupasmówki, my już ogarnęliśmy temat, niech Krakowsi ogarniają, pozdrawiamy z naszych sąsiadów, trzymamy kciuki, żeby ta dwupasmówka z Krakowa, według mnie osobiście, jak analizuję 20 lat turystykę, to właśnie turyści z Małopolski, którzy jakby nie patrzeć, mają już dość i tej Wieliczki, może te Tatry gdzieś tam zadeptane troszeczkę i to jest szansa, żeby to nasze województwo pod względem właśnie, czy atrakcji architektury, czy historii naszych polskich władców, czy przede wszystkim przyrody. Już nie ruszyliśmy tam ogrodu na Rozstajach, a ogród botaniczny w Kielcach to już głowa pęka. Zapraszamy za chwilkę wrzosowiska. Będą pięknie wyglądać.
1: Czyli zachęcamy i zapraszamy w góry świętokrzyskie.
0: Tak, jest fajne działki tu są.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Pozdrawiam.
1: Lasy świętokrzyskie należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju. Obecnie pokrywają one blisko 28% powierzchni całego

0: wyjątkowych dla człowieka miejsc i dobrodziejstw.
1: Paweł Kosin, jestem starszym specjalistą służby leśnej, zajmuję się komunikacją społeczną w Nadleśnictwie Dalżyce i Leśnym Kompleksie Promocyjnym, również sprawami związanymi z turystyką, rekreacją i szeroko rozumianymi funkcjami społecznymi lasów.
0: W regionie świętokrzyskim nie brakuje lasów, a jakie te lasy mamy i ile ich jest?
1: Zdecydowanie region świętokrzyski możemy uznać za pięknie lesisty, szczególnie tutaj ta część północna. To są bardzo różnorodne lasy, które możemy powiedzieć są jednymi z najbardziej różnorodnych w kraju, bo jeżeli porównamy nasze lasy świętokrzyskie do chociażby tych, które są na Kujawach, na Mazowszu, to szybko się zorientujemy, że u nas występuje znacznie więcej gatunków drzew oczywiście, ale również i krzewów. I właściwie nie ma gatunku, rodzimego gatunku drzew, który u nas nie występuje. Może poza kosodrzewiną, limbą, które są typowo górskimi gatunkami, ale tak pozostałe wszystkie gatunki występują. I przede wszystkim jesteśmy królestwem jodły. To jest ten piękny gatunek, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, a którego nam zazdroszczą właśnie mieszkańcy innych regionów, bo u nich jodła jest tak na dobrą sprawę jakimś takim rzadkim wydarzeniem w lesie. Po prostu mamy takie warunki glebowe, ale również klimatyczne, które pozwalają rosnąć temu gatunkowi i tworzyć tutaj piękne drzewostany. Puszcza Jodłowa, opisywana przecież przez Żeromskiego, nie przez przypadek taką nazwę nosi, bo tak po prostu ta jodła tutaj u nas zawsze rosła.
0: A jakie zwierzęta w naszych lasach występują?
1: W zasadzie mamy do czynienia z wszystkimi dużymi ssakami oprócz żubra w naszym tutaj regionie.
0: Wilki też możemy spotkać.
1: Oczywiście wilki też, natomiast idąc od największych, to łosie. I jest tutaj całkiem spora populacja łosi, która bytuje na terenie naszego kraju, znaczy naszego województwa, oczywiście w naszym kraju też. I to łoś jest przykładem gatunku, który osiągnął bardzo dużą liczebność w krótkim czasie, właśnie ze względu na przerwanie polowań na ten gatunek. Od 30 lat nie polujemy na łosie. Dzięki temu ta populacja z niecałego 1000, dzisiaj mamy ponad 25 tysięcy w kraju łosi. I tutaj w naszym regionie te łosie spotykamy. Niestety też łosie, o tym, że łosie tu są, świadczy ilość wypadków drogowych z udziałem tych potężnych zwierząt, a dorosły łoś może ważyć nawet 600-700 kg, więc to łatwo sobie wyobrazić, jakie są rozmiary szkód przy takim wypadku. Idąc jakby zgodnie z wielkością, mamy oczywiście jelenie, bardzo liczna populacja, mamy sarny, mamy daniele występujące w naszych lasach, dziki oczywiście, borsuki, lisy, kuny, cała ta drobna zwierzyna, która żyje w środowisku leśnym, więc mówię, tutaj całe to bogactwo jest. Żubrów nie ma, ale kto wie, być może ktoś wpadnie na pomysł, ponieważ w Polsce żyje bardzo dużo żubrów i co roku ich się sporo rodzi, więc trzeba szukać miejsca w nowych lasach. Może ktoś będzie miał pomysł gdzieś tutaj przesiedlać, więc być może za jakiś czas też któryś tu kompleks leśny zostanie wyznaczony na miejsce potencjalnie życia kolejnego stada żubrów. Tak bym powiedział, że tutaj nie możemy narzekać na brak zwierzyny w naszych lasach i widujemy tą zwierzynę, tak jak ja w trakcie pracy swojej, ale to jest oczywiste, bo jestem codziennie de facto w lesie. Natomiast wszyscy ci, którzy chodzą do lasu, na pewno wiedzą, że jak się odpowiednio cicho zachowują i nie hałasują, to się spotykają z tą zwierzyną.
0: No właśnie, mam pytanie teraz takie, czy człowiek będący w lesie zawsze jest bezpieczny właśnie ze względu na tą zwierzynę, bo wiemy, że wilki czy dziki, to wiadomo, że lubią chyba człowieka zaatakować.
1: Ten strach przed wilkami to jest jeden z takich największych mitów, który pokutuje. Od dziecka właściwie troszeczkę jesteśmy troszkę skrzywieni w tym temacie, bo wszyscy znamy bajkę o czerwonym kaptorku. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który genetycznie od wielu, wielu, wielu lat ma zakodowane, że tak na dobrą sprawę jedynym jego naturalnym wrogiem jest człowiek, więc od człowieka stroni. I to skrajnie stroni. To jest zwierzę, które jest niezwykle płochliwe, które ma świetny słuch, który ma świetny węch przede wszystkim. Ze wzrokiem jest troszkę gorzej, ale też oczywiście widzi. Więc jak tylko człowieka zwęży, to oczywiście ucieka od tego człowieka. Mitami są te ataki wilków na człowieka. Nie ma potwierdzonych przypadków ataku na człowieka. Często to są jakieś konfabulacje, te, które tam do nas dochodzą. Taki głośny przypadek, gdzie tam jakiś wilk się w Bieszczadach atakował jakieś dzieci. Okazało się, że to był wilk, który był po prostu za szczeniaka wyjęty z gniazda i po prostu był przetrzymywany przez człowieka, więc on już się nie zachowywał naturalnie jak wilk, tylko się bardziej zachowywał jako pies. I to potwierdziły badania, pościerane nieopazowe pazury, tak jakby po prostu po jakimś bruku chodził cały czas, a nie po lesie. Więc tutaj naukowcy są zgodni. Od wilka nam żadne niebezpieczeństwo nie grozi. I nie ma co demonizować. Znacznie poważniejszym problemem dla nas są kleszcze. I o kleszczach też byśmy mogli tutaj sporo pewnie mówić. Najważniejsza jest profilaktyka, bo kleszcz jest

0: takim małym pajęczakiem, który przynosi również śmiertelne choroby, jak borelioza, która w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci, ale wcześniej bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia niesie. I właśnie tutaj na kleszczy bym przede wszystkim zwrócił uwagę. A ta profilaktyka polega na tym, żeby używać repelentów, czyli tych środków odstraszających, ubierać się na cebulkę do lasu, nie chodzić w krótkich spodenkach, krótkich koszulkach, mimo że jest ciepło, ale no, długi rękaw to jest zawsze bariera mechaniczna dla tych małych żyjątek, żeby one się do nas dostały, żeby się w nas wpięły. W związku z tym wystarczy tak na dobrą sprawę tej profilaktyki się stosować. Aha, i jeszcze wytrzepać ubrania, obejrzeć swoje ciało po powrocie z lasu. To jest elementarz, i który nas zabezpieczy w 100%. Nie ma niestety szczepionki na boreliozę, nie możemy się na to zaszczepić. Możemy się za to zaszczepić na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, to również bardzo poważną chorobę, i to możemy. Na boreliozę na razie póki co nie ma, ale jak powiedziałem, ta profilaktyka powinna nas ustrzec. Wspomniał Pan również o dzikach. Dziki to są zwierzęta, których potencjalnie powinniśmy się bać, ale powinniśmy się ich bać w bardzo określonych sytuacjach. Dziki, jak wszystkie zwierzęta dzikie, od człowieka również stronią. One nas zaatakują tylko w dwóch momentach, kiedy są same zagrożone, czyli byśmy po prostu weszli de facto na tego dzika. Jakiś, nie wiem, jest jakiś uskok terenowy i nagle wchodzimy, a on tam akurat leży dzik. Ale to też jest trudne, bo dzika bardzo z dosyć dużej odległości bardzo czuć. On bardzo specyficznie, no, dla niektórych śmierdzi, dla niektórych pachnie. Już nie będziemy tego roztrząsać, jak czy to jest zapach, czy to jest smród, natomiast no czuć go po prostu. Więc jeżeli czujemy taki zapach, takiego powiedzmy specyficzny, każdy myślę się domyśli, jak będzie blisko, no to po prostu uważajmy. No i druga sytuacja jest taka, kiedy widzimy małe dziki, tak zwane warchlaki, próbujemy je łapać, głaskać, bo na przykład one się oddzieliły od tej rodziny swojej. Są ciekawskie, jak małe dzieci, jak wszystkie młode osobniki, więc czasami się oddzielają, ale to nie znaczy na 99%, że zostały porzucone, czy coś matce się złego stało, tylko on się po prostu oddalił. No jeżeli my będziemy próbować tego małego dzika złapać, i choćbyśmy mieli najlepsze intencje, chcemy go oddać do jakiegoś ośrodka, który się zajmuje zwierzętami dzikimi, bo chcą mu pomóc, jak zobaczy to locha, no to oczywiście jak każda matka będzie bronić zdecydowanie swojego potomstwa i zrobi wszystko, żeby małemu dzikowi zwierzęciu nic nie stało, a to zwykle kończy się bardzo poważnymi konsekwencjami dla człowieka, no łącznie z wypadkami śmiertelnymi. Ale to jest ten jedyny przypadek, czy ten jeden z dwóch tych przypadków, kiedy dzik dla nas może być niebezpieczny. Jeszcze z takim potencjalnie niebezpiecznym zwierzęciem może być lis. Lis, który też jest zwierzęciem dzikim, też powinien człowieka stronić, uciekać. Jeżeli się zachowuje nienaturalnie, jeżeli w jakiś sposób próbuje się spoufalić, podejść do człowieka, to znaczy, że prawdopodobnie jest chory na wściekliznę, bo tak się normalnie lisy nie zachowują, że one podchodzą do człowieka, tylko po prostu uciekają. Więc to jest dla nas sygnał, że musimy się pod tego lisa trzymać z daleka i bardzo ważne wtedy jest, żeby w żaden sposób nie pomyśleć, że jak on merda ogonem, to on jest przyjazny i da się pogłaskać, jak jakiś pies u nas na osiedlu. To jest potencjalnie niebezpieczne, bo ugryzienia, nawet samo polizanie gdzieś nas taką śliną, w której może być ścieklizna, to może nam tą groźną chorobę też przekazać. Więc to są w zasadzie wszystkie przypadki, kiedy możemy się czuć zagrożeni od zwierzyny. No jeszcze o żmii może warto powiedzieć. No żmija też potencjalnie może być dla nas niebezpieczna. Żmija zegzakowata, jedyny gad, który jest dla człowieka niebezpieczny, bo pozostałe gady są dla nas zupełnie niegroźne. No ale to jeżeli żmija nas zaatakuje tylko wtedy, kiedy sama jest zagrożona, bo znów ona doskonale wie, że jest znacznie mniejsza od człowieka i że człowiek no, po prostu jest dla niej zagrożeniem. Więc jeżeli na nią nie usiądziemy, nie nastąpimy, to ona nas nie zaatakuje. Więc jeżeli widzimy wygrzewającą się żmiję gdzieś na środku drogi, na środku jakiejś polany leśnej, to zróbmy 3 kroki w bok, obejdźmy ją i zostawmy ją w świętym spokoju. Ona na pewno nas sama z siebie nie zaatakuje. To nie tak jak w rysunkowych filmach, gdzie ta kobra atakuje, skacze do człowieka. To tutaj tak żmije nie postępuje.
1: Jakie korzyści daje nam las? Jakie człowiekowi korzyści daje las?
0: O tych korzyściach dla człowieka z lasu moglibyśmy pewnie kilka godzin opowiadać. Ja bym powiedział, że no ten las nam od wieków, odkąd człowiek jest, tak na dobrą sprawę, no daje nam większość, zaspokaja większość tych potrzeb z tej piramidy Maslowa, byśmy powiedzieli, o tych bytowych, no bo z lasu mamy surowiec do budowy domów, do wykończania tych domów, ostatnio również do chociażby no, produkcji zabawek, ale też oczywiście las nas żywił, no żywił nas kiedyś bardziej, bo prowadząc koczowniczy tryb życia, wiadomo, polowaliśmy. Teraz już nie musimy, mamy zwierzęta, które hodujemy, ale również oczywiście cała gama tych niemięsnych pożytków z lasu. Mówię tutaj o rzeczach, które możemy jeść, które możemy spożywać, które również leczą, bo tutaj

0: składniki lekarstw. Czyli to są takie pożytki, nazwalibyśmy produkcyjne, które są dla nas potrzebne. Druga grupa takiego dobrodziej z lasu, no to jest oczywiście to wszystko, co jest związane ze społecznymi funkcjami, czyli zaspokojeniem naszych potrzeb na odpoczynek, na rekreację, na sport, również na jakieś taką potrzebę otaczania się ładnymi krajobrazami, czyli to poczucie estetyki. No i na pewno też szukanie inspiracji. Wielu twórców, wielu artystów mówi o tym, że szuka w lesie inspiracji, nie tylko w fotografii czy malarstwie, ale również w muzyce. Znam takie zespoły, które zamykają się gdzieś w środku lasu i tam próbują tworzyć nowe płyty, czyli tu mamy tu te funkcje, byśmy nazwali społecznymi. No i oczywiście wracając do tego, z czego wszyscy korzystają, czyli to drewno, no to jest bardzo ważna rzecz, z której wszyscy korzystamy, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli żyć bez drewna. Niech każdy się tylko rozejrzy po pomieszczeniu, w którym jest i zobaczy, ile rzeczy zostało zrobionych z drewna albo z drewnopochodnych surowców, więc no tutaj musimy o tym pamiętać. I no też taki ważny apel, żeby tak no nie rzucać takich często dla nas nieprzyjemnych określeń, że no mordujemy te drzewa, że tylko wycinamy, że patrzymy, że jesteśmy na las jak na fabrykę desek. Nie, leśnik jest przede wszystkim przyrodnikiem, natomiast oczywiście też ma zaspokajać ludzkie potrzeby na drewno, a wszyscy z tego drewna korzystamy, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy. Przychodzi mi na myśl taka rozmowa z jedną panią, która przekonywała mnie, że bez drewna można żyć. Oczywiście próbowałem jej powiedzieć, że chociażby w jej domu jest mnóstwo rzeczy z drewna, a ostatecznie okazało się, że nawet miała bieliznę z tkaniny, którą robi się z drewna, czyli z modalu. No i doszliśmy do tego, że jednak to drewno jest potrzebne. Drewno ma 40 tysięcy zastosowań i wszyscy z tego drewna korzystamy, a naszą rolą leśników jest takie korzystanie z tego drewna, takie jakby no, zaspokajanie tych ludzkich potrzeb, żebyśmy jednocześnie ten rezerwuar drewna dla przyszłych pokoleń zostawili w co najmniej takim samym stopniu, jakim my możemy z niego korzystać. I jeżeli spojrzymy tak obiektywnie, to wszystkie wskaźniki opisujące polskie lasy pokazują, że tego drewna nam przybywa. Mimo tego, że my cały czas z niego korzystamy i coraz więcej teoretycznie wycinamy, bo ja nie będę się kłócił z tym, że 20 lat temu wycinaliśmy połowę mniej drewna. No ale inna była struktura lasów naszych i dzisiaj możemy sobie po prostu na to pozwolić. Dość powiedzieć, że średnio rocznie leśnicy wycinają 70% tego, co roku przyrasta. Dlatego rośnie nam średni wiek, dlatego rośnie nam lesistość, czyli to pokrycie Polski lasem, i dlatego rośnie nam średnia zasobność, czyli na hektarze mamy więcej lasu w lesie. O, tak byśmy to określili takim hasłem, parafrazując tą scenkę rodzajową z filmu. Więc korzystajmy z tego drewna, bo na pewno jest to bardziej ekologiczny, przyjazny surowiec człowiekowi. No i tak jak powiedziałem, jest nas coraz więcej. Ponad 8 miliardów dzisiaj jest nas na Ziemi i wszyscy tego drewna potrzebujemy. Ale tak jak powiedziałem, jest to drewno jest surowcem odnawialnym, bo możemy sobie wyobrazić, że nam się na przykład zasoby wytniemy, jakiś z rąb zrobimy w wieku 100 lat i za 100 lat będziemy mieć znowu taki sam las. Więc no jest to na pewno surowiec odnawialny, a tego nie możemy powiedzieć ani o ropie, ani o gazie, ani o kopalnych w ogóle jakichś surowcach. W związku z tym no pamiętajmy o tym, że wszyscy z tego drewna korzystamy. Natomiast oczywiście też bardzo ważnym priorytetem jest, żeby te zasoby przyrodnicze obok tego drewna, żeby nam to drewno nie przesłaniało. I ja myślę, że tutaj leśnicy polscy są świadomi od wielu, wielu lat. Nawet ustawa o lasach, która nas obowiązuje, mówi o trwale zrównoważonej gospodarce leśnej. Trwale zrównoważonej, czyli cały czas musi nam przyświecać ta idea, że jest ochrona przyrody, są funkcje społeczne i jest ta funkcja produkcyjna. I myślę, że z tym nie mamy żadnych problemów. Mimo tego, że pozornie czasami nam się wydaje, że faktycznie nam tego lasu ubywa, ale my patrzymy na ten las właśnie przez pryzmat tego najbliższego lasu, do którego chodzimy chociażby zbierać grzyby czy odpoczywać. I po prostu, no jeżeli oczywiście tam się zdarzy, że jest wykonany z rąb, no to jest dla nas duża zmiana, bo to jest dynamiczna zmiana. Nie widzimy, jak co roku las przyrasta, albo ciężko nam to strzec. Natomiast jeśli w ciągu 2 tygodni 2 hektary ktoś wytnie, no to jest to zmiana dosyć dynamiczna. Dlatego tak to emocjami postrzegamy. Natomiast, tak jak mówię, Lasy Państwowe od 100 lat zarządzają polskimi lasami i myślę, że możemy być dumni z tego, jak te lasy nasze obecnie wyglądają, więc nic złego lasu nie zagraża. A tak na dobrą sprawę, im więcej drewna w naszym otoczeniu, w naszych domach, w naszym miejscach, gdzie pracujemy, tym lepiej.
1: Czyli korzystajmy, szanujmy i doceniajmy święte wszystkie lasy.
0: Dokładnie tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
1: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach

0: latach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
1: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
0: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie Kielczanie?
1: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można to również porównać do prostej zabawy plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach. Tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
0: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
1: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
0: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
1: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń. Ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
0: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
1: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać i tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie, bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać. I myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
0: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
1: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
0: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
1: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie

0: przerywając dzieci, są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem. Poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezoterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają, czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej wyszli na spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
1: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
0: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odniosę się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot po dłuższym leżeniu, po odpoczynku. Pierwsze, co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut. Ile znajdą? Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia i oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
1: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
0: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają i mają o wiele mniej dłuższe dolegliwości bólowe związane właśnie ze stawami, z mięśni. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii, więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
1: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
0: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe, mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji, można odbyć taką konsultację, fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch, na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień, lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy trochę zastali, że jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę. Dlaczego?
1: Ograniczenia pewne.
0: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
1: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama, jak była?
0: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać

0: pełnej sprawności. Natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
1: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty? Bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
0: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj o takiej, mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, jakiś tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności. Ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
1: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
0: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromny przepływ informacji. To wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. I myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, ja jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy, te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, zaciśnięte zęby i to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy, tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby i tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań. Ale tu już wolę zamknąć temat, bo z powrotem popłyniemy daleko.
1: To powiedz mi na sam koniec, czy Kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie? Czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. Całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy. Fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej. Każdy chce gdzieś tam chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy, że dożyli takich czasów.
1: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrawić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
1: Trener personalny może odejść.

0: grać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi.
1: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem jednej z kielackich siłowni.
2: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
1: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
2: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwrócił uwagę na jakieś pewnie detale, prawda?
1: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś, kto...
2: Kto ci pomoże, kto cię wesprze.
1: Tak.
2: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok tej osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakim cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
1: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
2: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
1: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda, to tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
2: To zapytam cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
1: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
2: Zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
1: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, który ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
2: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
1: Tak. To jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
2: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
1: Co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
2: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
1: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka, myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
2: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakim masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
1: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej,

0: Podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie. W sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja. W dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda? Więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
1: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
0: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zrzucić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
1: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego? Jak to wygląda?
0: Tak, oczywiście. No, w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm. Także musimy troszeczkę w planie treningowym, musimy zachować jednak troszeczkę takiego. W sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
1: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. A co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
0: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
1: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
0: Tak.
1: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
0: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że takie minimum około 6.
1: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
0: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
1: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
0: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę, co jest kluczowo, co jest bardzo ważne, to jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
1: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
0: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
1: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
0: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
1: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
0: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
1: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba

0: spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek? Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że po tym będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
1: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
0: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
1: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie dla naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
0: I tak zapytam Cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
1: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
0: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś zachęcił? W jakich słowach?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
0: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
1: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
0: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
1: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
0: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodzioch, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
2: Magazyn lokalny. 9 km akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Maj z Archiwum Państwowego w Kielcach.
3: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: I porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać, Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
4: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce. W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
3: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.
4: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach, ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach. I na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy, na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę, bo początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów Krakowskich, później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. I myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie Kusocińskiego 57, budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek, te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście, od roku 2011 jest to nasza siedziba.
3: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
4: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. A tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym. Mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski.

Polski, to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych, bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby to wszystko, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z

0: na naszą historię. Część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I rząd gubernialny kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest, myślę, niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są no, pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce. To jest dokumentacja z lat 1803-1950. Tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja. I akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec. Tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca. Więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed, powiedzmy, 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
0: No więc tak, najlepiej, żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w archiwum akt dawnych, czy będzie w archiwum akt nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy, jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a to

0: my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często zanim trafią do czytelni, muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy, wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w archiwum państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w archiwum państwowym w Kielcach?
0: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności. On trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy archiwum akt dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
2: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
1: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
3: Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
1: A jaka jest wizja fundacji?
3: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest takie główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwilę miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
4: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
3: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personel już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach wszystkich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
4: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
3: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje są bardzo różne. Niektóre dzieci od razu wskakują na kolana do mamy czy taty, chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no, szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
4: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków.
3: Nie. Jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach. Akurat nie, w Skarżysku Kamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
4: A co to jest dogoterapia?
3: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które

0: uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości, i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
0: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został się do wszystkim centrum pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty, odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
0: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
0: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Tak kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych a zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia. Przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: A pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
1: Mhm. A proszę powiedzieć z pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni i każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy, jakby zaspokajają sobie taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
1: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
0: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
0: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i taką zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi, albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
1: Życzymy kolejnych 15 i kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Gościem w studiu Radia SK Kielce jest pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy w Kielcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom.
3: Tak właściwie stacjonujących w Kielcach, no bo to komenda wojewódzka, obszar dosyć szeroki. Ochotnicze chówce pracy to pewnie nazwa, która wielu się jakoś tam kojarzy, ale niektórym może gdzieś ta pamięć zgasła, albo niektórzy w ogóle nie słyszeli. Może tym ostatnim najbardziej, niech pan przybliży. Czym są ochotnicze chówce pracy?
4: Ochotnicze chówce pracy to taka agencja rządowa, to jest część administracji rządowej, która ma na celu wspieranie młodzieży na rynku pracy, w obszarze praktycznej nauki zawodu, ale także w obszarze pewnej pomocy materialno-bytowej, socjalnej, w szczególności dla młodzieży, która pochodzi z trudnych środowisk. Z trudnych środowisk, z trudnych rodzin i tutaj to jest nasza taka główna grupa docelowa. Tak można powiedzieć w skrócie, że poprzez taką pracę i dodatkowe wychowanie wyciągamy młodzież z trudnych środowisk i dzięki tym działaniom aktywizującym pomagamy im wejść w dorosłe życie.
3: Na wstępie przybliżając strukturę, no bo tak jak wspomniałem, to komenda wojewódzka, strukturalnie jak to wygląda? Tak to województwo i te ochotnicze chówce tutaj w porównaniu też do całej Polski.
4: Tak, w każdym województwie są komendy wojewódzkie, podlegają pod komendanta głównego Jerzego Budzyna. Tu jeśli chodzi o Świętokrzyską komendę wojewódzką, to pod nią i mieścimy się na granicach Gdańskiej 84 i podlegają pod nie kilka jednostek. To są te chówce pracy w kilku powiatach. Mówimy tutaj o Sandomierzu, o Końskich, o Skarżysku Kamiennej między innymi i do tego mamy jednostki, które są, to są internaty, ośrodki wsparcia i wychowania, tak, OSIWy, w których są internaty, w których są młodzież, która jest stacjonarnie, śpi, dojeżdża ze swoich domów w ciągu tygodnia, poniedziałek, piątek jest, przebywa w internatach, czasami też na weekendy i też ma tam pełne wyżywienie, ale też jednocześnie uczęszcza do szkół branżowych, bo to szkoły branżowe, czyli dawne szkoły zawodowe. To jest ta nasza grupa docelowa. My im pomagamy, my ich kształcimy też w zawodach. Między innymi tutaj te nasze najpopularniejsze zawody to kucharz, mechanik samochodowy, cukiernik, fryzjer. To są zawody, w których my ich szkolimy i albo na zewnętrznej infrastrukturze, albo tak jak w przypadku Starachowic mamy własne zaplecze warsztatowe. Więc jest, oprócz tego mamy też 2700 pracowników takich młodocianych, którzy też mają wynagrodzenia z tytułu tego, że pracują jako młodociani. No i naszą grupą docelową dotychczas była grupa 15-18, to taka nasza główna grupa docelowa, ale teraz ta nowa ustawa, która weszła od 1 czerwca, trochę ją rozszerza, bo też współpracowaliśmy z absolwentami, ale taką grupą docelową w ogóle tych działań na rynku pracy to będzie 16-30.
3: Czyli naprawdę spora grupa, tak. Też jak pan wspominał o tych zawodach, które są takie najbardziej popularne, to też takie bardziej rzeczy praktyczne niż teoretyczne, można by powiedzieć, których chyba na rynku trochę brakuje.
4: Zdecydowanie, jest bardzo duże zapotrzebowanie na po prostu na ręce do pracy, na też zawody rzemieślnicze, ale też zawody, gdzie jest duży deficyt. Mówimy między innymi właśnie o tej branży motoryzacyjnej. Ostatnio mówiąc motopiknik też w Cedzynie, wspólnie z firmą Auto Adamczak, pokazywaliśmy, jak łatwo można dostać pracę. Wystarczy, że się w pewnym momencie swojego życia, wybierając szkołę branżową, ukierunkuje już pod pewne zawody, które są bardzo deficytowe na rynku. My tam promowaliśmy to, żeby młodzież wybierała nie tyle mechanika, co lakiernika. Lakiernik, blacharz, lakiernik to są zawody, które w momencie, kiedy się uzyskuje kwalifikacje, jest automatyczne zatrudnienie, bo jest tak duży deficyt na rynku takich zawodów, że naprawdę nie trzeba kończyć 5-letnich studiów czy 3-letnich studiów, żeby szukać pracy, bo młodzież tuż po szkole branżowej jest absolutnie pożądana w tym momencie przez pracodawców i liczy się ta praktyczna praktyka, to, że co umie już robić, a dzięki temu, że nasza młodzież może już podczas szkoły, tej swojej przygody szkolnej, jednocześnie dodatkowo się szkolić i odbywać i pracować, będąc młodocianym, to też pokazuje, że po odbywaniu tych działań w ochotniczych ustawach pracy, to pracodawcy mają gotowych pracowników, którzy płynnie wchodzą na pełne zatrudnienie.
3: No i to też trochę przełamuje taki może społeczny pogląd o tym, że to takie wykształcenie zawodowe jest jakby trochę gorsze.
4: Tak, jeszcze dużo jest stereotypów na temat tego wykształcenia po szkole branżowej, wykształcenia zawodowego. Przyjęło się, że zwykle do tych szkół zawodowych to trafiały osoby, które się nie dostawały do techników czy liceów, ale prawda jest taka, że pracodawcy na co patrzą zupełnie odwrotnie, tak? To dzisiaj najtrudniej znaleźć pracę magistrom po humanistycznych kierunkach, a o wiele, wiele łatwiej znaleźć tą pracę osobom, które już po prostu umieją coś zrobić, bo dzisiaj dla pracodawców nie jest najważniejszy papier. Papier oczywiście trzeba mieć, czy jest się to inżynier, czy magister, czy lekarz medycyny i tak dalej, i tak dalej.
3: Bo to zawsze wyższe kwalifikacje.
4: To są wyższe wychowania, które są potrzebne, bo też zdobywam też pewne kompetencje społeczne na studiach, ale też w szkole średniej, które są nam potrzebne w pracy, też w pracy z ludźmi, ale pracodawcy mówią, ja potrzebuję kogoś, kto przyjdzie, który mi wymieni koło, pomaluje blachę w samochodzie, zrobi tort w cukierni, czy będzie szefem kuchni, bo restauracji cały czas tam jest olbrzymia też rotacja, jeśli chodzi o kucharzy i szefów kuchni w restauracjach i oni potrzebują rąk do pracy tu i teraz. Tak samo fryzjerzy, tak? I zakłady fryzjerskie. Naprawdę jest duże zapotrzebowanie. Proszę powiedzieć, to są takie zawody, które, można powiedzieć, mogą nigdy nie skończyć, tak? Bo włosy zawsze będą rosnąć.
3: To z pewnością. No i też zawsze tak trochę inaczej, nie? Jak przy takich praktycznych zawodach człowiek dołoży rękę jednak, a nie wykonuje się ich tak w 100% maszynowo.
4: Zdecydowanie. Znaczy to jeszcze chyba nie ma, chociaż przy tej sztucznej inteligencji jest coraz większa automatyzacja też, ale nawet jak jest automatyzacja, to ktoś musi to nadzorować, ktoś musi to programować, ktoś musi nad tym czuwać, tak? Wszystkiego też na tą chwilę komputery za nas nie zrobią i jest naprawdę też pewien, myślę, pewna tęsknota i pewien taki trend wracania do tych szewców, do tych kaletników, do tych fryzjerów takich tradycyjnych. Gdzieś trochę sentymentu, ale trochę jest już część społeczeństwa,

0: która odchodzi od tego mainstreamu, a też wraca do takich trendów, żeby jednak zrobić coś ręcznie i że jest to często też wykonane z większą jakością niż przez automaty.
1: Już nie taka praca, że praca, tylko takie bardziej rzemiosło.
0: Dokładnie, tak, zdecydowanie, ale to i to, bo to nie to jest kwestia tylko rzemiosła. My też naprawdę podnosimy kompetencje różne naszych uczestników, ale nie tylko, bo też w pewną otwartość na zewnątrz. Mamy szkolenia dodatkowe, tak, które są między innymi z pilotażu dronów powietrznych czy podwodnych, z wielu innych kompetencji, które przydają się jako też dodatkowe atuty przy znajdywaniu pracy. Ważna rzecz, żeby młodzież też patrzyła dosyć szeroko, nie zamykała się w jednej linii, że będę tylko mechanikiem i tak dalej, ale jeśli mamy dodatkowe kompetencje, to w firmach możemy też czasami pełnić dodatkowe funkcje, tak? Mamy smykałkę do robienia zdjęć czy latania dronem, to może nas pracodawca dodatkową pracę, dodatkowe obowiązki, dodatkowe wynagrodzenie za to, że robimy coś więcej niż tylko to, że stanowisku. To warto też podkreślić, że mamy dużo projektów międzynarodowych, projektów unijnych z programu Erasmus czy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu nasza młodzież na przykład też często wyjeżdża za granicę. Ostatnio w Czechach byli teraz, do Niemiec wyjeżdżają na przykład w tą niedzielę i tam uczą się też języka, ale też często mają praktyki już w zakładach pracy na zewnątrz. Dłuższe czy krótsze, ale to już to pokazuje i nie tylko zaznajmiają się z nową kulturą, ale też pokazują inną organizację pracy i poszerzają horyzonty. A z racji tego, że nasza młodzież też czasami jest z tych trudniejszych rodzin, czasami też, mówiąc krótko, biedniejszych, to dla niektórych dzieciaków to jest naprawdę pierwszy wyjazd zagraniczny, czy pierwsza okazja, żeby w ogóle zwiedzić świat.
1: Tak właśnie chciałem też zapytać o te takie programy, no bo właśnie mówimy o tym takim wsparciu, o poszerzaniu kompetencji, czy w ogóle przyuczaniu do zawodu. Tak u samych podstaw, jak wygląda takie wsparcie oferowane przez OHP w momencie, w którym przychodzi jakaś młoda osoba do takiego OHP jest zgłoszona. I co tak naprawdę od samego początku w tym procesie wsparcia się dzieje?
0: W tym procesie wsparcia jest diagnoza potrzeb dziecka, czy już młodzieńca, żeby sprawdzić, no w jakim kierunku on się w ogóle, takie szkoły chodzi, w jakim kierunku się kształci, jeśli już się kształci. I jest przypisywana osoba do wychowawcy, do pewnego wychowawcy, który jakby sprawuje nad nim opiekę. Mamy też wsparcie pedagogiczne, wsparcie psychologiczne dla takiej młodzieży. I oczywiście po tych diagnozie indywidualnej kierowany jest na pewne kursy, w których może uczestniczyć u nas w ochotniczych hufcach pracy. No i oczywiście też, jeśli chodzi o osoby, które na przykład dojeżdżają z mniejszych miast, czy z mniejszych miasteczek, ze wsi do miasta, też może skorzystać z tego wsparcia w postaci szkolenia w internacie, co też jest dużą pomocą, bo taka osoba nie musi, no nie wiem, no już codziennie dojeżdżać, nie traci czasu na dojazdy, a dodatkowo też oczywiście nie płaci za te dojazdy, tak? Więc no, jest to wsparcie, które my też oferujemy jako ochotniczych hufcach pracy. No i potem, zgodnie z taką indywidualną ścieżką, może uczestniczyć i między innymi przygotowywać się do kwalifikacji swoich zawodowych i zdać na koniec też egzaminy, tak jak na przykład w Starachowicach ostatnio w naszych warsztatach, albo uczestniczyć w różnego rodzaju innych aktywnościach, jak między innymi konkursy wojewódzkie z zakresu kucharstwa, ale też sportu, ale też mamy sukcesy, bo nasza komenda wojewódzka zdobyła 2 razy trzecie miejsca w zawodach sportowych, ale też strzeleckich, więc mamy też pewne kółka zainteresowań, tak jak w Kielcach mamy kółko, taką grupę strzelecką, która też regularnie z komendantem z Kielc ćwiczy swój zawód i to przynosi efekty, bo reprezentują nas na zewnątrz i już ostatnio jedna z naszych uczestniczek też wygrała takie zawody.
1: Czyli też taka dodatkowa kompetencja,
0: tak,
1: można powiedzieć, bo to takie poszerzanie horyzontu.
0: Jest poszerzanie horyzontu, nie jest tylko młodzież, bo ochotnicze hufce pracy też bardzo współpracują z przedsiębiorcami i tutaj ogromnym jakby nie tylko budżetowym, ale też takim organizacyjnym u nas rzeczą jest to, że zgłaszają się i obsługujemy pracodawców, którzy zgłaszają się o refundację wypłat właśnie za zatrudnienie młodocianych, czyli w samym zeszłym roku to było 22 miliony złotych, które my przedsiębiorcom z naszego regionu wypłaciliśmy za zatrudnianie młodocianych w pracy. I dzięki temu przedsiębiorca ma pracownika, my go mu refundujemy, a jednocześnie szkolimy bardzo młode kadry, które tak naprawdę w wieku 18 lat już mają staż pracy, który może się ubiegać o inne wyższe stanowiska.
1: Taka obopólna korzyść.
0: Zdecydowanie, tak. I zachęcamy wszystkich pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać młodocianych, tutaj z Komendą Wojewódzką i nasz wykwalifikowany zespół na pewno pomoże krok po kroku, w jaki sposób ubiega się o taką refundację za zatrudnienie młodych osób.
1: Właśnie, ale takim największym problemem, czy może nawet nie problemem, ale taką główną materią tego wszystkiego jest to, że potrzebni są ludzie i z jednej i z drugiej strony. I ci zainteresowani, czy młodzi, czy nieco starsi, chętni też do tej pracy i z drugiej strony pracodawcy. Jak w obecnych czasach, może w porównaniu do poprzednich lat, wygląda popularność z jednej i z drugiej strony?

0: dzietność nie spada, co do zasady nie spada. Mamy tylko takie wyzwanie związane z demografią, która rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w szczególności u nas w regionie jest dosyć nieubłagana, jeśli chodzi o te statystyki. Mamy taką sytuację, że jesteśmy najbardziej starzejącym się regionem, i tych dzieci ileś lat temu już przestało się urodzić tyle, ile chcielibyśmy, żeby się urodziło, i to też ma dzisiaj wpływ już na statystyki, na te roczniki, które rzeczywiście kiedyś, gdzie były 3, 4, 5 klas, dzisiaj na przykład jest 1 czy 2, tak? I to też ma wpływ na nasze statystyki rekrutacyjne, też tym bardziej, że teraz będziemy obsługiwać, że odchodzi nas to podwójny rocznik, który gdzieś już kiedyś tam przez tą reorganizację szkół był, więc to jest na pewno jakieś wyzwanie, ale naprawdę zachęcam wszystkie młode osoby, że naprawdę warto się do nas zgłosić, bo czasami nawet myślę, że młodzież nie wie, i to dobrze, że o tym mówimy dzisiaj. Też dziękuję za zaproszenie, że te ochotnicze chustce pracy są i jak duże wsparcie oferują.
1: To już tak na sam koniec, tak przechodzimy sobie płynnie też w tej linii czasu, to została nam tylko przyszłość tak naprawdę do omówienia, czyli jakieś bieżące plany, wyzwania może na najbliższy czas, jakie stoją przed Komendą Wojewódzką OHP?
0: Jasne. Na pewno przed nami dostosowanie się prawnie do ustawy, która od 1 czerwca weszła o nowych, która nie tylko nas dotyczy, ale też urzędów pracy i wielu innych działań, i do tego będziemy dopasowywać też działania i pewne zmiany strukturalne, ale co do samej wsparcia merytorycznego i młodzieży, to tak, mamy teraz zakończenie roku szkoleniowego w Pińczowie w przyszłym tygodniu, na którym będziemy podsumowywać to, co się udało zrobić, ale też młodzież z naszych chówców pracy między innymi też weźmie udział w spływie kajakowym, żeby też oprócz tego pożytecznego, czyli tych właśnie podsumowań tych szkoleń, co się udało zrobić i tak dalej, można też będzie mogła uczestniczyć w takich integracjach, które też są bardzo potrzebne, bo też spajają młodzież ze sobą, ale też przed nami dużo szkoleń zawodowych, i te wyjazdy zagraniczne. I myślę, że to też jest taka rzecz, która jest fajna na wakacje, żeby trochę zwiedzić świat, ale też zobaczyć, jak gdzie indziej się pracuje. I mamy też taką akcję ogólnopolską Lata z Radiem, tak swoją drogą, ale to już w różnych miastach, przy Morzu w przyszłości, także w Kielcach, więc dużo będzie takich plenerowych spotkań związanych z ochotniczymi chustwami pracy.
1: Tak naprawdę słowem końca w pigułce, gdyby ktoś, zarówno chętna do pracy młodzież, jak i przedsiębiorcy chętni do współpracy, chcieli się do OHP zgłosić, jak to zrobić?
0: Zapraszamy na stronę internetową ohp.pl w zakładkę Świętokrzyskiej Komendy, tam jest kontakt do nas, albo do naszych biur. Jeśli chodzi o młodzież, to może też się zgłaszać bezpośrednio do chówców pracy w Kielcach, przy ulicy Kościuszki, a także w innych ośrodkach. Cały spis jest na stronie internetowej. Też z takich planów na najbliższe miesiące to też rozszerzamy działalność i chcemy otworzyć nowy chówiec pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugie co do wielkości miasto, i tutaj działamy, żeby też, jestem po pewnych wstępnych rozmowach, i taki chówiec będziemy tworzyć. Tam też jest dużo młodzieży, która może być zainteresowana wsparciem ochotniczych chówców pracy, więc rozwijamy się i zapraszamy wszystkich do współpracy.
1: Także z jednej strony warto wyczekiwać kolejnych inicjatyw, z drugiej strony warto działać. Moim i Państwa gościem był dziś pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Czym jest wolontariat i jak zostać wolontariuszem? O tym opowiada Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy mówić o działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Czym jest w ogóle Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach?
4: Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, które działa w Kielcach od 19 lat. Naszą działalność możemy podzielić na takie trzy najważniejsze elementy. Pierwsza z nich to jest wolontariat lokalny, druga to jest wolontariat i działalność międzynarodowa,

się włączać i beneficjentami tych darmowych przedsięwzięć będą właśnie młodzi ludzie, mogą być również seniorzy, a także organizacje, które dopiero chcą zaczynać włączać wolontariat w swoją działalność organizacyjną.

nas się zgłaszać już tak naprawdę od listopada. Z taką uważnością, że miejsca wyczerpują się na początku grudnia, więc tutaj prosimy o to, aby ten listopad potraktować bardzo poważnie i wówczas

dobrych uczynków, która jest datą ruchomą. Zazwyczaj dzieje się na przełomie marca i kwietnia i w ramach tej akcji sieciujemy się z organizacjami z całej Polski po to, aby celebrować ten dzień i zachęcać naszą społeczność lokalną, bardzo szeroko zresztą też rozumianą, do tego, aby czynić dobro. Rozumiane przez każdą organizację trochę inaczej, dlatego tutaj też staramy się dotrzeć do jak największego grona odbiorców, ponieważ tych potrzeb jest zawsze więcej niż tych, którzy mogą i chcą pomagać. Więc tutaj nasze działania lokalne też są bardzo, bardzo szerokie. Jesteśmy też punktem, do którego można się udać, jeżeli chce się zorganizować akcje charytatywne, działania społeczne. Można się do nas zgłosić, jeżeli chce się pomagać choćby

0: chcemy docelowo, myślę, że już od listopada, mieć grupę 35 młodych ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia z Europy i krajów, które mogą wziąć udział w tym programie, m.in. z Turcji czy z Ukrainy. W związku z czym nasi wolontariusze zagraniczni przyjeżdżają do nas na okres od pół roku wzwyż, muszą zamknąć się w 12 miesiącach i pracują w kieleckich szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury.
1: I co na przykład tam robią?
0: Prowadzą zajęcia kreatywne metodami edukacji poza i nieformalnej, które mają na celu podnosić kompetencje językowe młodzieży i dzieci.
1: A jak zostać wolontariuszem?
0: Najlepiej udać się do naszego centrum na spotkanie, które prowadzę w każdą środę. Ale mamy również aplikację, którą bardzo zachęcam do pobrania. Aplikacja nazywa się RCW.

0: również szukamy wolontariuszy, jakby chociaż zostanie mate'em, czyli takim przyjacielem wolontariusza zagranicznego, który będzie w stanie stanowić tą pierwszą pomoc w kontakcie z naszym krajem, wskazać, z czego warto skorzystać w Kielcach, nieco opowiedzieć o naszej kulturze i pomóc mu zaklimatyzować się bardzo często w pierwszym kraju za granicą, w jakim ci młodzi ludzie do nas przyjeżdżają na wolontariat.
1: A czy są jakieś ograniczenia wiekowe? W jakim wieku macie Państwo wolontariuszy?
0: Do nas głównie zgłasza się młodzież od 13 roku życia wzwyż i tutaj absolutnie nie mamy limitu, więc tak naprawdę może przyjść do nas każdy. Mamy w swoich zasobach wolontariuszy osoby właśnie 13, 15, 20-letnie, 20-kilkoletnie, ale zdarzają się również seniorzy, którzy chcą kreatywnie wykorzystać swój wolny czas i bardzo często właśnie wspomagają dzieci i młodzież w procesie nauczania.
1: A jaka jest w ogóle idea Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach?
0: Naszą misją jest pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do tego, aby działać bardzo horyzontalnie, więc zachęcamy do tego, aby angażować się w życie społeczne, aby być

którego nie da się zdobyć poprzez inną formę działania. Oprócz tych naszych działań międzynarodowych, czyli goszczenia tych wolontariuszy, my również wysyłamy na wolontariat zagranicznych młodzież z Polski, nie tylko z naszego regionu świętokrzyskiego, ale

0: ponieważ też to społeczeństwo się zmienia. Mamy też coraz to nowe wyzwania, więc staramy się poprzez naszą działalność lokalną, międzynarodową na nie odpowiadać.
1: Powiedziała Pani, że prowadzicie dużo projektów, macie dużo tych projektów międzynarodowych. Jakie to są projekty na przykład?
0: Są to projekty dotyczące

Młodzi ludzie dostają odpowiedzi na te pytania, które zadają i nie zawsze wystarcza odpowiednia ilość czasu na to, aby przekazać im to, czym jest Europarlament, Unia Europejska, Komisja Europejska i tak dalej. W związku z czym ten projekt miał na celu najpierw wyjaśnienie, dlaczego to jest istotne pójść na te wybory, czym są te instytucje, a następnie zachęcić do tego, aby ci ludzie poszli do urn. Jak wskazują też wyniki, młodzi ludzie nie często tak jakby mogli korzystają ze swojego czynnego prawa wyborczego, więc jest to obserwacja na poziomie międzynarodowym, bo to też nie dzieje się tylko w Polsce, tylko jest to taka

kieleckich miast, na którą przyjechało 30 młodych osób z całej Europy, ale także z Gruzji, która miała na celu wskazanie na możliwości wykorzystania elementów, które zazwyczaj traktujemy jako odpady, do tego, aby móc stworzyć z nich coś nowego. Więc główny nurt tutaj była świadomość

0: organizujemy wymiany tutaj w Polsce, ale również wysyłamy na wymiany zagraniczne. Obecnie jesteśmy w procesie rekrutacji na wymianę wrześniową w Rumunii, a za nami wymiany w Hiszpanii, właśnie też już dwie, lipcowa i sierpniowa, gdzie są zakończone rekrutacje we wspomnianej już przeze mnie Rumunii, więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w takim krótkim wyjeździe zagranicznym, około tygodniowym, aby nabyć wiedzę i kompetencji w bardzo szczególnym zakresie, bo te wymiany są tematyczne, to powinien udać się do nas porozmawiać o tym, jakie są jego oczekiwania i być może będziemy w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby i taką młodą osobę, co najmniej 18-letnią, dać jej szansę na taki wyjazd zagraniczny.
1: A duża jest ta wasza społeczność? Dużo osób jest wolontariuszami w Kielcach?

0: czym myślę, że tak, natomiast tych rąk na pokładzie jest zawsze mniej niż potrzeb, które są bardzo duże, więc zapraszam każdego, kto znajduje czas i jest zmotywowany tym, aby chcieć pomagać i też dzięki tej pomocy móc się rozwijać do tego, aby zasilił nasze grono, dlatego, że jesteśmy bardzo otwarci też na nowe osoby. Szczególnie mam nadzieję, że ten apel też dotrze do osób, które uczęszczają do szkół średnich, ponieważ dzięki możliwości udziału w tych naszych działaniach międzynarodowych jest to dla nich bardzo duża niejednokrotnie pomoc w tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę robić jako osoba dorosła w przyszłości. Bardzo często też wolontariusze, z którymi współpracujemy lokalnie, po zakończonej maturze na przykład udają się na roczny wolontariat za granicę, bo jeszcze nie wiedzą, czy chcą iść na studia, a jeżeli chcą, to na jaki kierunek. Więc dają sobie jeszcze rok na takie działania w praktyce za granicą, gdzie też ich kompetencje językowe znacznie wzrastają, aby odpowiedzieć sobie na te pytania, kim chcę być w przyszłości.
1: A jeśli chodzi o Kielce, to z jakimi instytucjami współpracujecie Państwo?
0: Mamy stałe partnerstwo

schroniskiem w Nowinach z wolną strefą seniora na Żeromskiego, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Poszerzamy też nasze grono partnerów cały czas, również uwzględniając potrzeby, które widzimy, na przykład związane ze zdrowiem psychicznym, więc tutaj

0: partnerów, więc staramy się być tutaj też otwarci. Zachęcam organizacje, które chciałyby skorzystać z naszego pakietu wsparcia do tego, aby zgłaszały się bezpośrednio już do nas.
1: Serdecznie zachęcamy do tego różne instytucje, ale też osoby, które nas słuchają, chciałyby zostać wolontariuszami. Oczywiście zapraszamy w środę, tak?
0: Tak, tak jest. We środę, w wakacje, godzina 16, w roku szkolnym 16:30.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była pani Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam. Region Świętokrzyski zachwyca różnorodnością, oferując najstarsze góry w Polsce, wspaniałe zamki oraz unikalne atrakcje dla rodzin i miłośników natury. Co roku do regionu świętokrzyskiego przyjeżdża coraz więcej turystów. Nasze województwo w ostatnich latach wzbogaciło się o wiele nowych atrakcji. Gościem Radia SK Kielce jest Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny. Cześć Dominik, witam.
4: Witam, witam Cię, witam Państwa.
3: Porozmawiamy sobie oczywiście o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego. Gdybyś miał wskazać obowiązkowe miejsca w Świętokrzyskim dla kogoś, kto przyjeżdża tutaj po raz pierwszy, co by to było?
4: No, zacznijmy od góry, czyli Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, do tego oczywiście Sandomierz, mój zamek w Chęcinach, no bo jestem stamtąd. No a z takich nowych atrakcji to fajnie by było przejechać się Tyrolką na Kadzielni i oprócz tego oczywiście przespacerować się przez centrum miasta, zobaczyć na przykład odnowiony Teatr Żeromskiego. No i może już takie nowości, czyli na przykład zamek w Ćmielowie i do tego centrum templariuszy w Opatowie, bo Opatów gdzieś był zawsze na oboczu, a teraz ma szansę stać się takim number one.
3: Świętokrzyski Park Legend to stosunkowo nowa atrakcja, ale okazała się ona właściwie od początku hitem turystycznym.
4: Tak jest, to jest sposób zwiedzania bez człowieka, czyli interaktywny. 13 legend z całego województwa świętokrzyskiego, nawet podkreślamy, nie tylko z gór świętokrzyskich, bo po nicie tam jest reprezentowany.

0: Słynny pielgrzym, który stoi nieopodal. Turyści wracając ze Świętego Krzyża idą do Parku Legend, albo odwrotnie, zaczynają tym Parkiem Legend. No i na końcu oczywiście film w wersji 3D. No i to latanie na takim fotelu, który się rusza. Mam nadzieję, że nie zdradzam dużo atrakcji, które tam się odbywają.
1: Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się ruch turystyczny w województwie? Czy turyści teraz szukają innych atrakcji niż dekadę temu na przykład?
0: Tych atrakcji jest dużo więcej i ten turysta, który był dekadę temu, jak przyjedzie dzisiaj, to on musi odrobić lekcję z listy, która wtedy nie istniała. Bo taki Bałtów, który zaczął się od tego odcisku dinozaura opisanego na czarciej stopce, zostawiam znak pytania, czy to był dinozaur, czy nie był dinozaur. Gerard Gerliński zapoczątkował swoim wykładem ten boom na Bałtów. Oczywiście sami ludzie z Bałtowa, Stowarzyszenie Delta, którzy to wszystko stworzyli, ale Bałtów dokłada. Każdego roku coś nowego. Ja jakoś utożsamiam się, bo miałem przyjemność współtworzyć Polskę w miniaturze w Bałtowie i te 50 zamków na 2,5 hektara, gdzie człowiek chodzi, zwiedza, to wszystko jest czymś ciekawym. A patrząc na takie podwórko moje, to pamiętam, jak zamek w Chęcinach ponad 10 lat temu był odwiedzany, pamiętam to jak dziś, przez 118 tysięcy turystów, 150 osób w roku chyba tam 12, a dzisiaj to jest ćwierć miliona, czyli to jest 250 tysięcy, więc kosmiczny wzrost, ale są też takie obiektu, w których ten wzrost nie może przeskoczyć pewnej bariery, tak jak jaskinia Raj, bo jest objęta ochroną konserwatorską. Ale tu też jest wzrost, bo jak popatrzymy na lata poprzednie, gdzie w jaskini, mówię o poprzedniej dekadzie, to mogło być w jaskini 98 tysięcy turystów, a dzisiaj to dobija do maksa, czyli do 105 tysięcy. No ale tutaj wielkie ukłony dla zarządcy, pozdrawiam kierownika Grzegorza, bo to nie boję się powiedzieć, że jego zasługa, który właśnie tą frekwencję dobija do maksa.
1: O co najczęściej pytają cię turyści podczas wejścia na Gołoboże i Święty Krzyż, podczas takich wędrówek?
0: Jak to powstało? Skąd te wszystkie skały, które są dookoła? Jaka to siła? Oczywiście mamy tą legendę o cyklopach, oczywiście idąc w jakiś totalny nurt wymyślania różnych rzeczy. Mówimy, że to gdzieś tam z jakiejś podziemi na Osej Górze coś wydobyte. Proszę Państwa, to są zbiorniki na wodę, inwentaryzacje przez Święty Krzyż Park Narodowy w latach 50. wybudowane przez więźniów klasztoru na Łysej Górze, no ale ta osobliwość geologiczna w postaci miejsca gołego odboru, które można zobaczyć nad platformą widokową, no jest niesamowita. No i do tego Świętokrzyski Park Narodowy za chwilkę będzie realizował projekt udostępniania platformy widokowej nad Gołoboże. Udostępni Gołoboże dla osób niepełnosprawnych. Czyli będzie można tam zjechać na wózkach.
1: Jaskinia Raj uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Czy właśnie ta jej popularność nie sprawia, że jest problem na przykład z dostępnością biletów, wycieczkami z przewodnikiem?
0: Jakby dzisiaj każdy pracuje na smartfonie i w momencie, kiedy planuje taką wycieczkę i wpisuje to jaskinię Raj, sprawdza tam godziny, to tam jest wszędzie niejako taki alert, że obowiązkowa rezerwacja, tak? I myślę, że jest coraz mniej turystów, którzy jakby odbijają się od tego okienka, bo mam już świadomych turystów, którzy sprawdzają ten bilet, jak dojechać, wizytówki googlowskie, to wszystko tam jest napisane. Ale czasami, bo bywam w jaskini, widziałem, że jeżeli tylko pogoda gdzieś tam nam się zmieni, a przecież decydujemy wszyscy o naszych wyjazdach takich wakacyjnych, mówię o takich weekendowych, czterodniowych albo totalnie sobota, niedziela, to jeżeli jest deszcz, to wtedy nie jedziemy i okazuje się, że wtedy te rezerwacje spadają i ludzie nie jadą do jaskini, bo co, bo deszcz pada, a w środku przecież stała temperatura jest przez cały rok, więc zachęcam Państwa, żeby też odwiedzić inne jaskinie, które mamy. Zapraszam do jaskini Piekło, gmina Chęciny, tam przyjmują bez rezerwacji, tylko z buta 5 km jak to do piekła.
1: Mhm. Właśnie, jak w tych jaskiniach jest? Co jest z nich takiego wyjątkowego wewnątrz?
0: Oczywiście szata naciekowa. Można tam zobaczyć takie stworzenia, których na co dzień nie widzimy. Oczywiście te ciepłe miesiące to te stworzenia gdzieś tam latają i zjadają nam komary. No ale jeżeli Państwo by chcieli zobaczyć się pająki, bo też są ludzie, którzy się tym interesują. No ale jak to mówimy, że kropla drąży skałę, to tam to można zobaczyć. Nie można tego dotknąć, bo to zakazane, ale można zobaczyć właśnie te stalagmity, stalaktyty, no i ten chód, więc Państwo macie naturalną klimatyzację w jaskiniach.
1: Są u nas także zamki, które robią piorunujące wrażenie. Mam tu na myśli zamek Krzysztofur w Ujeździe, czy chociażby wspomniane już przez Ciebie Twoje ukochane Chęciny. Też to przyciąga, tak? Też przyciąga turystów regularnie.
0: Ostatnio oglądałem nawet jakąś rolkę znanego naszego krajana ze Starachowic. Pozdrawiamy pana Piotra.

0: tych spraw politycznych, stanu wojennego zaprzepaścił to, co tam mogło być, a przypominam, że do czasu zbudowania Zamku Wersalskiego to Krzysztofór był największym zamkiem tego typu rezydencją, ale zniszczony 400 lat temu przez Szwedów. Proszę pamiętać, że tam wszedł nowy serial, trzeci sezon aktualnie, więc oglądajcie, na pewno wiecie, jaki tytuł, który mówi o XVII wieku z przymrużeniem oka.
1: A czy zgodzisz się, że taką perełką historyczną naszego regionu jest miasto Sandomierz?
0: Jakby to jest miejsce, które jakby jest poza konkurencją dla całego województwa. Ja zawsze podkreślam to, że my żyjemy na ziemi sandomierskiej. Nazywamy ten nasz region, że to jest w widłach Wisły i Pilicy, no i ta rzeka napędzała nam ten Sandomierz. A to Łokietek, a to inni królowie, którzy tam bywali. Jeżeli chodzi o zamek, ja naprawdę zachęcam Państwa, bo zamek jest odmijany przez Was, gdzieś nie wchodzicie, a tam jest piękna zbrojownia, no i oczywiście te inne atrakcje, jak wspomniane jakieś jaskinie, mówiliśmy, to tam mamy podziemia. No, jeżeli chodzi o sam ratusz i patrzenie na układ urbanistyczny Sandomierza, ten układ średniowieczny, te uliczki, ten rynek nie jest zrewitalizowany, tak jak te rewitalizacje przeszły przez polskie miasta w latach 2000 i tutaj nie będę się wyzłośliwiał na tych, którzy zrobili taki czy inny rynek, ale rynek sandomierski jest taki oryginalny, no i to nie zostało zniszczone, tak jak inne miasteczka, inne rynki. No i oczywiście ta historia ojca Mateusza, ale można też kupić bilet i przepłynąć się tą Wisłą, no a potem, jeżeli macie kierowcę, to można przespacerować się dalej na Góry Pieprzowe, wrócić stamtąd jakimś busikiem, no czy skorzystać z gastronomii, czy tak zaplanować wycieczkę do Sandomierza, żeby wylądować na przykład w jakimś terminie, kiedy jest tam jakaś impreza duża, gastronomiczna na rynku, polecam.
1: Wspomniałeś na początku o Tyrolce, rozmawialiśmy chwilę o jaskiniach, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, prawda? W Kielcach, na Kadzielni, rezerwat jest naprawdę doinwestowany. Co możemy o tym powiedzieć?
0: Trzeba pochwalić Bartka, bo ja zawsze wiążę z poszczególnymi osobami sukces danych atrakcji. To był jego autorski projekt i on tchnął życie w Kadzielnie. Jeżeli chodzi o jaskinie, Prochownia, Szczelina i Odkrywców, ona nie jest tak piękna jak jaskinia Raj, ale łącząc takie kombo, czyli spacer wokół skałki geologów, do tego jaskinie na Kadzielni, Tyrolka, a jeżeli jeszcze Państwo się wstrzelą, że akurat w dany weekend będzie tam jakiś koncert i zobaczą Państwo amfiteatr na 5000 ludzi, w którym swoją premierę miał Piotr Rubik, czyli oratorium słynne Tu es Petrus. Tutaj możemy, że tak powiem, to chyba reklamować, bo to jest nasze. To miasto Kielce sfinansowało te trzy oratoria i Tu es Petrus, prawda, to klaskanie w powie lat 2000, jakby rozwinęło nam tą historię Kielc. Obok jest przystanek na ulicy Krakowskiej, mogą Państwo czerwonym autobusem podjechać, albo z drugiej strony na Armii Krajowej bezpłatny parking. Więc jeżeli tam Państwo zaparkują, to potem spacerkiem w kierunku czwórki Legionowej i dalej już jesteście w centrum, a potem obejdziecie miasto i wrócicie skwerem Szarych Szeregów, który graniczy z Kadzielnią, niejako to jest łączność z miastem.
1: A jak wygląda potencjał regionu świętokrzyskiego pod kątem turystyki rowerowej czy kajakowej?
0: Jeżeli chodzi o Kielce, to ścieżki rowerowe, proszę przypomnieć sobie, jak Kielce wyglądał 25 lat temu. Tych ścieżek po prostu nie było. Oczywiście zapoczątkowaliśmy takim wielkim projektem Green Velo, tym, który połączył m.in. Końskie, Kielce, Sandomierz i tam aż po ścianę wschodnią i do Elbląga, nagradzany wieloma nagrodami na świecie i w Polsce. Natomiast te ścieżki, które się budują, prawda, inne gminy ogarnęły temat, czyli jeżeli Kielce robią wylotówki, no to inne gminy dołączają się i dzisiaj Państwo z Kielc pojadą pod słynny dom Bartek, a okolica Bartka została zagospodarowana, więc to jest fajna sprawa. Natomiast kajaki i nasza Nida, bo głównie tu mamy ten ogromny ruch, to jest szereg super firm jednoosobowych działalności gospodarczych. Pozdrawiam Artura, pozdrawiam Szymona. Tak się składa, że to koledzy z mojego blokowiska i mają te biznesy właśnie tam. Z nimi rozmawiając, czy z nimi pływając, większość z Was startuje oczywiście Stokarni, Brzegi i potem Sopków i Mokrsko, czy też historia, można to połączyć ze zwiedzaniem. I to jest fajna obsługa. Widzą Państwo to na Instagramach, fajne kapłoki, przede wszystkim bezpieczeństwo. To są ludzie, którzy są ratownikami również. Fajne takie rodzinne to są zależności, bo tam pomaga zazwyczaj tata, pomaga mama, na koniec jak się do

0: miejsce, tam gdzie się kończy, to tam jest ognicho, prawda, coś do zjedzenia i to nie jest już tak w szczerym polu, ale zagospodarowanie przestrzenne też jest, są ławeczki, wszystko co dotyczy jakby obsługi takiej ludzkiej też tam jest, więc polecam Spływka jako Nido.
1: A jakie jest twoje ulubione, wciąż takie niedoceniane miejsce, mniej znane miejsce w województwie świętokrzyskim, do którego no, rzadko dojeżdżają autokary z wycieczkami?
0: To jest szlak turystyczny, który biegnie przez Górę Zelejową Kowalczewskiego. Bardzo lubię na tą górę chodzić. Po prostu przypomina mi się dzieciństwo, jak spacerowaliśmy tam na kamieniołom Szczerba. Tam znajduje się tablica, która upamiętnia Zaruskiego, twórcę Topru, który przechodził przez Chęciny dawno, dawno temu z pierwszą kompanią kadrową. Drugim takim miejscem w samych Kielcach za Karczówką, na którą bardzo lubię wędrować, jest kamieniołom Grabina. To jest w kierunku Bruszni. On nie jest przy samym szlaku. Trzeba po prostu z czerwonego szlaku zboczyć w prawo. Tam jest ścieżka dydaktyczna i bardzo lubię odwiedzać ten kamieniołom. Można też rowerem tam fajnie podjechać od strony Podkarczówki, bo był tam kręcony nasz Wiedźmin, ten polski.
1: O jakiej porze roku Świętokrzyskie wygląda najlepiej i czy w każdą pogodę jest tutaj coś do zrobienia?
0: Chodzi tylko o przygotowanie turysty, tak? Żeby on miał parasolkę czy inne rzeczy. Ja zawsze mówię, że twoje ulubione miejsce musisz zobaczyć o wschodzie, o zachodzie słońca. Ty musisz zobaczyć to jesienią, latem czy zimą, bo zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Nie ma liści, coś się odsłania, panorama. Oczywiście wchodząc na przykład na Górę Miedziankę, gdzie mamy panoramę 360, ale zupełnie inaczej można dostrzec te górki, które są tam oddalone i nie przypadkiem bardzo dużo pojawia się zdjęć robionych z Miedzianki czy z Góry Zamkowej Tatrą. To jest ponad 185 km i w zimę można dostrzec tych Tatr więcej. No jeżeli Państwo wylądujecie w Kielcach i będziecie w ogrodzie botanicznym w maju, kiedy to wszystko jest zapylane, kiedy czujemy zapach tych kwiatów, kobiety, wariujecie tam ze szczęścia, ale już tam dziewczyny w serduszkach, pozdrawiam wszystkie jesieniary, to już tam myślicie o tych liściach, to słuchajcie, jak zobaczycie wrzosowisko w ogrodzie botanicznym w Kielcach, no to nie chcecie stamtąd wychodzić, a ogród botaniczny jest tak zorganizowany, że można tam spędzić cały dzień, jakieś kocyki, leżaki, uwaga, można na nim nocować, oczywiście nie każdej nocy ogród botaniczny takie rzeczy organizuje, no i te botaniczne piątki, czyli maraton na terenie ogrodu botanicznego, biega się, bezpieczeństwo, atrakcje dla rodziny, czasami Maja w ogrodzie opowie coś, jak tam urządzić to wszystko, więc o każdej porze pory roku można dotknąć czegoś fajnego.
1: Czyli nic, tylko planować krótki wypad, albo dłuższy w regionie Świętokrzyskim.
0: Zapraszamy w Górę Świętokrzyskie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny, był moim i Państwa gościem.
2: Wędkarstwo traktowane jest jako sport, ale przede wszystkim to hobby i pasja wielu osób w każdym wieku. Łowienie ryb i kontakt z przyrodą pozytywnie wpływają na samopoczucie wędkarzy, którzy ochoczo przebywają nad wodą. Aby rozpocząć swoją przygodę z łowieniem ryb, należy znać zasady oraz regulamin ustanowiony przez Polski Związek Wędkarski. Warto też zapoznać się z metodami połowu i sprzętem niezbędnym do uprawiania tego zajęcia.
3: Witam wszystkich, Maciej Zawadzki, twórca kanału CK Fishing Team na platformie YouTube oraz grup na Facebooku o tej samej tematyce wędkarskiej.
1: Dobrze, to powiedz mi na początku, wędkarstwo. Czy trzeba mieć kartę wędkarską, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym sportem? Bo to jest chyba sport, prawda?
3: Tak, generalnie wędkarstwo jest traktowane jako sport, jako hobby, jako pasja bardzo wielu osób. Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, no to tak, jeżeli chcemy łowić na wodach tak zwanych Polskiego Związku Wędkarskiego, no to musimy sobie kartę wędkarską wyrobić. Taką kartę jest bardzo prosto wyrobić, wystarczy iść do koła wędkarskiego, zdać egzamin, z tym egzaminem pójść do odpowiedniego urzędu, no i sobie wyrabiamy kartę. Wracamy do koła, uiszczamy opłaty, możemy łowić. Jeżeli nie chcemy, ewentualnie nie mamy możliwości, ewentualnie jesteśmy niedzielnymi wędkarzami, są także łowiska specjalne, na które nie potrzeba karty, są to łowiska, które idziemy, opłacimy sobie dniówkę, możemy przez cały dzień tam łowić, zabrać rybę, zapłacić za nią, albo nie zabierać i czerpać przyjemność z samego łowienia.
1: A które łowiska w województwie świętokrzyskim są takie najpopularniejsze, najbardziej oblegane, jeżeli mówimy o tych należących do Polskiego Związku Wędkarstwa?
3: A jeżeli chodzi o takie najbardziej wędkarsko oblegane zbiorniki, no to na pewno Zalew Wióry, Hańcza, Cedzyna też jest ostatnio bardzo fajnie turystycznie

0: Jest zbiornik Lipowica, Umer, z takich mniejszych. Jest tych zbiorników naprawdę sporo. Brody.
1: I rzeki też się w to wliczają?
0: Również rzeki. Mamy sporo rzek tutaj u nas. Jest to Nida. Mamy tak zwane rzeki górskie, tak samo. Dość popularna, najbardziej popularna u nas taka rzeka to jest Mierzawa. Jest taka malutka na przykład Chutka, Wierna, Belnianka. No tych rzek też trochę mamy.
1: I ze wszystkich tych akwenów możemy rybę złowić, a następnie ją zabrać? Czy są akweny, na których trzeba rybę wypuścić?
0: Nie ze wszystkich. Są utworzone zbiorniki i rzeki, odcinki na rzekach, tak zwane no-kill, czyli złów i wypuść, na których mamy albo zakaz zabierania całkowity ryb, albo zakaz zabierania niektórych danych gatunków.
1: A jakie są techniki, metody łowienia ryb?
0: No jedna z najpopularniejszych metod to jest metoda spławikowa, metoda gruntowa, spinningowa. Przez ostatnie lata też bardzo popularna jest metoda karpiowa, czyli już takim grubym sprzętem. Jeżeli chodzi o metodę spławikową, no to wiadomo, jest to jedna z najstarszych metod wędkarstwa. Możemy sobie łowić na spławik zarówno i z brzegu, i z łódki. Działa to na tej samej zasadzie, czyli mamy wędkę, tak zwaną albo polonkę, którą się na rzekach bardzo często łowi, czy jakieś odległościówki, czy takie bardziej wyczynowe baty długie. No i nasz zestaw jest zakończony spławikiem, z ciężarkami, na końcu haczyk. Wiadomo, to wszystko polega na tym, że jeżeli ryba nam bierze, to ten spławik nam sygnalizuje, opada w dół bądź wypycha go do góry. I na tym to wszystko polega. Wiadomo, jak przy takiej metodzie, jak i przy metodach gruntowych, do których zaraz przejdziemy, tak samo jest tam jakieś zanęta, robaki potrzebne. Jest to jedna z najprostszych metod, na które najwięcej dzieci, na przykład rodzice, uczą łowić, bo jest to najprostsze do nauki.
1: No właśnie, jakie są rodzaje przynęt? Powiedziałeś już robaki, a na coś jeszcze innego? Jakieś może produkty spożywcze?
0: Przynęt przy metodzie spławikowej jest bardzo dużo, bo możemy łowić na kukurydzę, czy jakieś różnego rodzaju pęczaki, na ciasto, na chleb, na makaron się bardzo dużo kiedyś łowiło, jeżeli chodzi o metodę spławikową. Tak więc jest tego naprawdę dużo, możemy zakładać dosłownie wszystko.
1: Można powiedzieć, że każda ryba lubi co innego?
0: Może nie do końca każda ryba co innego, ale są dane gatunki ryb, które mają jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o przynęty, tak? Czyli tak jak na przykład łowimy amury, no bardzo często one kukurydzę, nie kukurydzę, bardzo dużo tego potrafią zjeść.
1: A jeżeli chodzi o to łowienie gruntowe już, czym to się charakteryzuje?
0: Łowienie gruntowe, w odróżnieniu od spławikowego, łowimy z gruntu, czyli mamy jakiś tam na przykład swój koszyczek, do którego pchamy zanętę, wyrzucamy na wodę i to sobie leży na dnie. Ryba podczas brania nam sygnalizuje na wędce albo na szczytówce tak zwanej drgającej, ewentualnie jakiejś bombce, sygnalizatorze, który mamy na brzegu. Łowimy sobie, to jest łowienie typowo stacjonarne, czyli nęcimy, wyrzucamy koszyczek z zanętą, z przynętą naszą, to sobie leży na dnie i czeka na rybę.
1: A jeżeli chodzi o metodę, w której się specjalizuje, czyli spinning?
0: O spinningu możemy porozmawiać sobie naprawdę długo. Jeżeli chodzi o spinning, to jest bardzo szeroki wachlarz tego. Głównie polega to na wyrzucaniu przynęty naszej przed siebie i zwijaniu, tak? No, najprościej mówiąc. Ale stosujemy tutaj głównie przynęty sztuczne, typu właśnie jakieś gumy, nie gumy, blaszki wirujące, woblerki, takie imitacje różnych rybek. Tak więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Na spinning możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, a nawet i ostatnimi czasy jest bardzo popularna metoda taka super ultralight, czyli nawet i łowimy białoryb na spinning tak samo. Tak więc jest naprawdę bardzo fajna metoda, aktywne łowienie, dużo chodzimy, dużo rzucamy, dużo zwijamy.
1: No właśnie miałem cię zapytać, jakie są korzyści płynące z wędkarstwa. Już powiedziałeś, że jest aktywność przy spinningu, ale czego jeszcze tak wędkarstwo uczy, co nam daje, jakie korzyści? Myślę, że na pewno cierpliwości.
0: No cierpliwość to na pewno swoją drogą, ale przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowanie stresu.

0: człowiek jest jakiś szczęśliwszy przy takim obcowaniu z naturą, zrelaksowany.
1: A co daje największą satysfakcję z tego? Czy złowienie większej ilości ryb, czy może jak największej ryby?
0: To wszystko zależy od człowieka, bo generalnie wędkarstwo no nie zawsze polega na tym, żeby złowić najwięcej ryb czy największą rybę. Już samo łowienie, samo spędzenie czasu na łonie natury już jest naprawdę bardzo korzystne, relaksujące i zadowalające. A złowienie większej ryby czy większej ilości ryb, no to jest takie dopełnienie, które naprawdę potrafi dać bardzo dużo szczęścia i radości.
1: To już bardziej na zawodach wędkarskich, prawda? Gdzie ta rywalizacja jest z innymi wędkarzami i tutaj już każdy chce wygrać, wiadomo.
0: Tak, na zawodach wędkarskich to już nie jest relaks, tylko to już jest taki mały stresik, bardzo dużo osób się stresuje przy takim łowieniu, no bo tam już rzeczywiście chodzi o to, żeby punktować jak najwięcej, żeby łowić te ryby, akurat te gatunki dane, które są najlepiej punktowane na takich zawodach, na tym to wszystko polega. Wszystko zależy od zawodów. Są zawody w kołach wędkarskich, na które potrafi przychodzić, nie wiem, 10, 15, 20, 30 osób, a są inne zawody organizowane przez różne albo stowarzyszenia, na które, nie wiem, ostatnio byliśmy, było ponad 70 osób. Ponad 70, parę lat temu mieliśmy koło 100 osób na przykład na jednych zawodach tak samo. Tak więc są i małe, i duże imprezy.
1: I każde zawody mają nieco inny regulamin, tak? Bo liczy się ilość złowionych ryb albo ich waga, prawda?
0: Tak, kwestia od zawodów. Czy to są zawody na przykład gruntowe, czy to są zawody spinningowe. Każde zawody mają swój określony regulamin, który jasno określa, tak jak bardzo często przy zawodach gruntowych na przykład brana pod uwagę jest łączna waga wszystkich złowionych ryb. Przy zawodach spinningowych to już jest bardziej, jeżeli chodzi o długości ryb określanych i jest dana punktacja za dane długości ryb, za każdy centymetr, na przykład dodatkowy powyżej wymiaru są dodatkowe punkty.
1: A jakie są rodzaje wędek?
0: Rodzaje wędek? No to wszystko zależy od metody połowu. Przy metodzie karpiowym mamy wędki tak zwane karpiowe, tak? Czyli to są mocniejsze wędki, które pozwalają nam wyrzucić większe ciężary na dłuższe odległości. Metoda gruntowa, no to tak samo są zwykłe wędki gruntowe, ewentualnie są tak zwane federy, pikery, czyli tak zwana drgająca szczytówka, która sygnalizuje nam branie ryby. Wędka wtedy jest postawiona bokiem bądź na sztorc. Przy wędkarstwie spławikowym mamy wędki spławikowe, tak zwane baciki, czyli wędki bez kołowrotka żadnego, bez niczego, wiązana żyłka do samego końca wędki, potem zestaw ze spławikiem. Są wędki odległościowe, tak zwane odległościówki. Są to wędki składane z kilku części. No i są tak zwane bolonki. Są to wędki takie teleskopowe, rozkładane, rozsuwane przy wędkarstwie spławikowym. Przy wędkarstwie spinningowym mamy różnego rodzaju wędki spinningowe z dopinanym kołowrotkiem, bądź wędki castingowe z dopinanym multiplikatorem. Masa sprzętu, jeżeli chodzi o to, ale początkujący naprawdę ma bardzo duży wybór, bo teraz tego tyle jest na rynku, że jest w czym wybierać.
1: A jak wygląda łowienie ryb zimą?
0: Łowienie ryb zimą generalnie jest to wędkarstwo podlodowe, tak? Jak sama nazwa brzmi, czyli łowimy na lodzie. Tylko żeby łowić na tym lodzie, ten lód musi być odpowiedniej grubości. Nie można wchodzić na cienki lód, ponieważ no wiadomo, to grozi załamaniem. Odpowiedni ubiór, no i przede wszystkim trzeba zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Przy wędkarstwie podlodowym pierwsze, co jest nam potrzebne, to jest albo jakiś świder, który pozwoli nam wywiercić tą dziurę w lodzie. Wędek, których używamy, to są takie króciutkie wędeczki z małymi kołowrotkami. I na końcu wędki jest zamontowany taki mały kiwok, tak zwany, który nam sygnalizuje wszystkie brania, jeżeli chodzi o ryby. Tak samo i możemy używać spławików różnego rodzaju. Tak samo duża gama, jeżeli chodzi o przynęty, można je spinningować pod lodem na małe blaszki. Podrygujemy wtedy przynętą do góry, ewentualnie łowić na jakieś robaczki typu ochotka, jakieś inne, na spławik, bądź tak zwane mormyszki.
1: No to jeszcze takie dwie ostatnie kwestie, byśmy wymienili najbardziej popularne gatunki.

0: Jakie ryb, jakie są w naszych świętokrzyskich akwenach?
1: Znaczy, no, przede wszystkim u nas najwięcej jest białorybu, tak? Typu właśnie płocie, leszcze, karpie, lina mamy fajnego, no ale tak samo i sandacze, szczupaki, okonie, bolenie. Ostatnio bardzo dużo boleni też się trafia na różnych naszych zbiornikach tutaj.
0: A są jakieś ryby pod ochroną? Albo jest jakiś sezon ochronny na daną rybę?
1: Tak, no niektóre gatunki mają tak zwane okresy ochronne, w których nie możemy ich łowić, nie powinniśmy ich łowić, tak? No bo wiadomo, jesteś nad wodą, masz zarzucony zestaw, nie wiesz, co tam na drugiej stronie twojego zestawu pod wodą się akurat zamelduje, tak? Ale generalnie są okresy ochronne ryb, są wymiary ochronne ryb, które, no, mając kartę wędkarską, trzeba znać i trzeba ich przestrzegać.
0: A co się może stać, jeżeli nie mamy karty wędkarskiej, a łowimy?
1: To wszystko zależy, gdzie łowimy, bo jeżeli łowimy na łowiskach specjalnych, to tam nie jest potrzebna karta wędkarska, po prostu idziemy, opłacamy sobie dniówkę, siadamy i łowimy, tak? To jest dość popularne, jeżeli rodzice z dziećmi na przykład chcą sobie pojechać tam raz na jakiś czas. Ale jeżeli łowimy na zbiornikach Polskiego Związku Wędkarskiego, tak? No i nie mamy karty, no to możemy liczyć się z mandatem. U nas, jak i w każdym innym okręgu, działa Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka, którzy pilnują akurat tego.
0: Kontrolują.
1: Dokładnie.
0: I tak na sam koniec, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem? Czy można być samoukiem, czy lepiej jednak podpatrywać u kogoś?
1: Można i tak, i tak. Teraz mamy bardzo mocno rozwinięty internet, tak więc możemy być samoukiem. Jest bardzo mocno rozwinięta platforma na YouTubie, gdzie jest mnóstwo twórców, którzy wrzucają swoje filmy, poradniki. Tak samo i Facebook, różne grupy społecznościowe zajmujące się danymi gatunkami, danymi metodami połowów ryb. Tam też się można bardzo dużo dowiedzieć od różnych osób. Ewentualnie bardzo często przy kołach wędkarskich są szkółki wędkarskie. I dla najmłodszych, i dla młodzieży śmiało każdy może podejść i może zapisać swoją pociechę do takiej szkółki.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: I ja również dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Program Kultura bez barier prężnie działa w województwie świętokrzyskim. Działalność projektu zakłada wsparcie osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kulturalnych. Udogodnienia przystosowane są dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Fundacja Kultura bez barier istnieje od 2012 roku. W ramach programu przedstawicielki i przedstawiciele instytucji kultury przechodzą szereg wielu szkoleń. Polegają one m.in. na edukacji w zakresie empatii do osób z niepełnosprawnościami, a także ułatwień w miejscach kulturalnych. O idei Kultury bez barier i jej działalności mówi Grażyna Grabarczyk oraz Monika Poszalska z Parku Etnograficznego w Tokarni.
0: Co to jest Kultura bez barier i na czym polega?
4: Kultura bez barier, taką nazwę nosił projekt unijny. PFRON w połączeniu z Ministerstwem Kultury przyznawało środki na dostosowanie obiektów, ulepszenie oferty pod względem obsługi osób z niepełnosprawnością, a także organizację specjalnych wydarzeń. My jako jednostka startowaliśmy do tego projektu i mieliśmy to szczęście, że został nam przyznany grant. Ogólnie Kultura bez barier to też jest nazwa bardzo fajnej fundacji, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych już od kilku lat. Co roku z większym rozmachem organizują różnego rodzaju wydarzenia dla nich, nawet festiwale kilkudniowe, także polecam się zapoznać z działalnością kultury i wydarzeniami przez nich organizowanymi. Dlatego też ten projekt, myślę, że ma taką nazwę, bo byli partnerem ministerstwa i PFRON-u.
0: A w takim razie od kiedy w Kielcach istnieje coś takiego? W Kielcach, w województwie świętokrzyskim?
4: Dostosowywanie ofert, dostosowywanie budynków już od kilku lat możemy zaobserwować działania. Ciężko powiedzieć, kiedy w Kielcach. Każda instytucja zaczęła w różnym czasie. My swoją przygodę zaczęłyśmy na dobrą sprawę 3-4 lata temu.
5: W 2020 roku. Braliśmy udział w pierwszym projekcie. To była wtedy Kultura Dostępna. Koleżanki i koledzy w latach wcześniejszych próbowali też, organizowali pewne wystawy, wydarzenia.

0: zaczęliśmy się interesować tymi projektami.
1: I czy osoby niepełnosprawne chętnie korzystają z tych udogodnień?
2: Jak najbardziej. Stąd wziął się właśnie pomysł na próbę pozyskania dofinansowania z naszych obserwacji. Bardzo dużo grup chciało nas odwiedzić. Były pytania uprzedzające, jak osoby niepełnosprawne mogą sobie poradzić u nas. Dlatego my, kiedy się dowiedziałyśmy, że jest możliwość pozyskania dodatkowych środków, postanowiłyśmy postarać się o pozyskanie ich, no i wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy nas odwiedzają.
1: No właśnie, jakie to są osoby, jakie to są stopnie niepełnosprawności? Czy to są fizyczne, psychiczne?
2: Wszyscy.
1: Wszyscy?
2: Wszyscy.
1: Czyli przykładowo są to osoby też autystyczne?
2: Tak.
1: Jakie to są na przykład udogodnienia?
0: Znaczy, należy wspomnieć o tym, że park etnograficzny jako taki jest bardzo trudnym terenem do zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym też to dostosowanie oferty musi zakładać, że raz, mamy trudny teren, a dwa, same obiekty, same budynki są trudne do przystosowania. Mamy wąskie drzwi, mamy wysokie progi, mamy budynki ze stromymi schodami, w związku z tym osoby ze wszelkimi niepełnosprawnościami mogą mieć tutaj bariery do pokonania, których my nie jesteśmy też w stanie czasami załagodzić z tego względu, że no, obiekt zabytkowy.
1: To pod jakim względem te osoby niepełnosprawne mają łatwiej?
2: Z racji tego, że tak jak koleżanka wspomniała, mamy problem, ciężko załatwić udogodnienia na przykład w zakresie poruszania się, postanowiliśmy pójść w wydarzenia. My w ramach projektu udoskonaliłyśmy naszą ofertę edukacyjną, którą na co dzień prowadziłyśmy, zwracając jednak uwagę na potrzeby takich osób. I jak mieliśmy grupę autystyków, i co prawda my jako Skansen nie mamy pokoju wyciszenia, który jest mile widziany dla takich grup, jednak to jest 65 hektarów i w przypadku kryzysowej sytuacji jest miejsce, gdzie można zabrać osobę z autyzmem, która dostaje nerwowego ataku, że tak to nazwę. Można zabrać na bok w celu wyciszenia się. Ale przede wszystkim my w ramach projektu skupiliśmy się na szkoleniu pracowników, żeby zwracali uwagę, jakim tonem do nich mówić, jak opowiadać, którą trasą iść, żeby było im jak najwygodniej. Także to, co oferowaliśmy na co dzień, lekko przekształciliśmy właśnie, żeby bardziej poświęcić uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
1: A kto jest autorem tych pomysłów? Kto wymyśla, w jaki sposób można takim osobom pomóc?
0: Znaczy się, zaczęło się właśnie w 2020 roku od tego, że mieliśmy wspaniałe pomysły. Nasze wspaniałe pomysły zanieśliśmy do osób zainteresowanych. Wtedy naszymi partnerami był Polski Związek Niewidomych, oddział w Kielcach oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych, też oddział w Kielcach. I jakby zderzyliśmy się strasznie z rzeczywistością, bo okazało się, że nasze pomysły to są nasze pomysły, a oni oczekują, a właściwie potrzebują czegoś zupełnie innego. Wtedy skupialiśmy się na niepełnosprawnościach związanych z narządem wzroku. W związku z tym tutaj stąd te partnerstwa. Bardzo nam pomogli i tak jakby te nasze pomysły, które my mieliśmy, dostosowali do swoich potrzeb, powiedzieli nam, czego oni by potrzebowali i w ten sposób powstały właśnie warsztaty, trasa zwiedzania, tyfloprzewodniki. No i zorganizowaliśmy szkolenie. Szkolenie właśnie, tak jak koleżanka mówiła, mieliśmy już dwa szkolenia. Pierwsze było z obsługi osób właśnie z dysfunkcjami wzroku, niewidomych i słabowidzących, a drugie skupiało się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu. Także ten savoir-vivre był bardzo ważny, ale też właśnie dostosowanie oferty, tylko nie tworzyliśmy nowej oferty. Ważne było dla nas, żeby przystosować tą, którą już mamy, żeby to nie były nowe rzeczy całkowicie oddzielone od naszej działalności.
2: Co ciekawe, no pierwsze właśnie doświadczenia z dostosowaniem oferty było w ramach kultury dostępnej. Skupiłyśmy się wtedy na osobach z niepełnosprawnością wzroku. W tym projekcie nie chciałyśmy się zamykać na konkretną grupę niepełnosprawności. Chciałyśmy stworzyć coś na tyle uniwersalnego, z czego będą mogli skorzystać wszyscy. Dlatego też jako kontynuację poprzedniego projektu, ale też coś nowego wymyśliłyśmy stworzenie replik. Twórcy ludowi pomogli nam w osiągnięciu tego celu. Mamy gotowe repliki, które są dla wszystkich. Mieliśmy dzień otwarty, podczas których mieliśmy prezentację tych przedmiotów, gdzie osoby bardzo były zainteresowane tymi przedmiotami. Jednocześnie my podczas takich zajęć nie trzymamy się ściśle określonego scenariusza. Jeżeli daną grupę, osobę interesuje coś innego, proszę bardzo. Nie będziemy ci opowiadać o czymś, o czym cię nie interesuje, ale jeżeli interesuje cię natomiast inny rodzaj przedmiotów, jak najbardziej ciekawym komentarzem rozmawiamy, tłumaczymy, do czego służyło i z tymi przedmiotami jest tak, że będą mogli też sobie dotknąć, ponosić wodę w nosidłach, jeżeli mają ochotę. Nie zamykamy się w ogóle na potrzeby i nie

0: mówimy, że ma być tak, tak i tak, bo taki mamy scenariusz. Przy pracy z tego typu osobami nie da się mieć jakiegokolwiek scenariusza.
1: Może powiemy sobie jeszcze o udogodnieniach takich w innych miejscach kulturalnych, jak kino, teatr. Czy panie wiedzą, jak to funkcjonuje w tych miejscach?
0: Znaczy, zakres tego projektu miał szeroki zasięg ogólnopolski. Zgłosiło się bardzo wiele teatrów, kin, różnego rodzaju muzea, które starały się nie tylko o udoskonalenie, dostosowanie budynku, ale też organizują swojego rodzaju specjalne wydarzenia, gdzie możemy się spotkać, udać się na

0: zachowań i starania się skupić pod wieloma aspektami, żeby to wszystko razem grało, ale w ogóle w kraju jest coś takiego, że coraz więcej instytucji chce tworzyć takie wydarzenia, ma nowe pomysły, chce wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, także jak najbardziej możemy zaobserwować w kraju, że coraz więcej tego się robi, chociaż mało jest to rozreklamowane, mało się o tym słyszy.
1: To jest projekt, który jest wspierany przez państwo i w jakim wymiarze, jak finansowo to jest wspierane?
0: Tak jak mówiłam, PFRON działał wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także to oni przyznawali pieniądze na to w oparciu o fundusze unijne.
1: A w których miejscach, może w Kielcach, może w Polsce, to funkcjonuje najlepiej? Większe miasta, mniejsze miasta, czy jakby konkretne placówki?
0: Znaczy nie wydaje mi się, że możemy oceniać, czy w jednych lepiej, czy w innych gorzej. To w zależności od grupy docelowej. Wiem, że niektóre teatry zmagały się z problemem takim, żeby wybrać repertuar, który zainteresuje na przykład grupę osób z niepełnosprawnością konkretną i długo im zeszło, żeby ich namówić, żeby ich odwiedzili, zobaczyli, ewentualnie zweryfikowali, dali swoje uwagi. Także nie bawiłabym się w ocenę lepiej, gorzej, każdy stara, wiadomo, zorganizować wydarzenie jak najlepiej potrafi. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby zainteresować taką grupę. Wydaje mi się, że w miastach jest to łatwiej z racji tego, że działają różnego rodzaju związki.

0: sprawia, że taki odbiorca rzadziej korzysta z dóbr kultury.
1: Czy odkąd kultura bez barier istnieje, to rzeczywiście zauważa się wzrost liczby osób niepełnosprawnych, które odwiedzają takie miejsca? Że jest większe zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych?
2: Ostatnio w ogóle, zresztą sama ustawa narzuca na instytucje kultury chociażby to, żeby się otwierać. W związku z tym, im bardziej my jesteśmy otwarci, tym chętniej osoby z niepełnosprawnościami po prostu korzystają z naszej oferty. Do tej pory bywało różnie. No niestety, no wstyd to przyznać, ale niestety tak było. Teraz trochę się to zaczyna robić modne, wydaje mi się, właśnie ten temat tej inkluzywności, nie tylko w stosunku do osób niepełnosprawnych, ale ogólnie wykluczonych jako użytkownicy kultury.
0: No i należy też pamiętać,

0: forma oswajania.
1: Forma oswajania i myślę, że oni też mają dużą zasługę, także kultura bez barier jest narzędziem, które pomaga. Natomiast działa fajnie, bo ludzie coraz bardziej chcą wychodzić, tak? Wychodzić, nie trzymać się w czterech ścianach, tylko wychodzić, poznawać kraj, różnego rodzaju zakątki, chodzić do teatru, do kina, do muzeów.
2: Co za tym idzie, coraz więcej osób pracujących w kulturze chociażby oswaja się z tym. I to też jest ważne, żebyśmy my jako pracownicy kultury nie czuli się skrępowani, żebyśmy byli otwarci na osoby z niepełnosprawnościami i żebyśmy reagowali tak, jak należy. Żeby nie było tego skrępowania tych takich cichych momentów i to jest ważne i dla nas, i dla naszych odwiedzających.
1: Także kultura bez barier, jej główną zasługą jest przełamanie wewnętrznych barier, jako my osoby niepełnosprawne mieliśmy na początku.
0: Czyli rozumiem, jeżeli placówka byłaby zainteresowana wprowadzeniem kultury bez barier u siebie, co musi zrobić, jakie kroki musi poczynić, żeby coś takiego oficjalnie wprowadzić?
1: Myślę, że przede wszystkim z racji tego, że sektor kulturalny niestety nie cieszy się zbyt dużymi zasobami finansowymi, a musi rozeznać się w ramach grantów projektowych, napisać wniosek, starać się o grant. Przede wszystkim kontakt ze specjalistami, grupą docelową, bo tak jak koleżanka mówiła, możemy mieć najlepsze

0: Jeszcze pomysły, które nam się wydają fajne, a osoby z niepełnosprawnością powiedzą fajnie, ale to do niczego nam niepotrzebne. To jest wydawanie pieniędzy w błoto, lepiej byście to robili coś innego na to miejsce.
1: I absolutnie nie wynika to z tego, że nie doceniają naszych starań, jednak po prostu wynika to z tego, że my też nie zawsze mamy takie wyobrażenie słuszne o tym, czego
0: stereotypowe niestety.
1: Dokładnie.
0: Czasami. Także drugą ważną rzeczą jest też, nie każdy ma dużo empatii, ale na przykład budowanie świadomości w zespole. Stworzenie zespołu to nie tylko, że koordynator dostępności się o to stara, to powinna się cała instytucja o to starać, wszyscy pracownicy. Jeżeli jest część wytypowana do zadania, to jednak inni też powinni zwracać uwagę na to, że takie osoby odwiedzają placówkę.
1: Jeśli my będziemy otwarci, to oni też będą się lepiej czuć i będą chętniej korzystać z naszych usług.
0: Ogólnie no to zapraszamy, jak możemy zachęcić osoby. My jesteśmy otwarci na wizytę takich osób jak najbardziej.
1: Mamy do dyspozycji tyfloprzewodniki w formie rozszerzonej i w formie pełnej. Są to tyfloprzewodniki z tyflografikami bądź z tyflografikami i tekstem alfabetem Braille'a pisanym. W związku z tym tutaj ułatwienie dla osób niewidzących i słabowidzących. Mamy specjalnie przystosowaną trasę zwiedzania z przewodnikiem, właśnie też dla osób z dysfunkcjami wzroku. Mamy przystosowane warsztaty. Są to póki co 3 do 4 warsztatów, takie specjalnie przystosowane, ale jesteśmy otwarci na to, żeby inne też przeprowadzić, jeżeli będzie taka wola zwiedzających. No jesteśmy po szkoleniach, w związku z tym tutaj też wszelkie potrzeby, jakie będą, będziemy mogli zaspokoić z naszej strony, będziemy starali się im sprostać. W związku z tym, tak, zapraszamy przede wszystkim właśnie do zwiedzania z specjalnej trasy, do specjalnych warsztatów, które staraliśmy się wybrać tak, żeby angażowały wszystkie zmysły, żeby był

0: znaczenie raz dla osób niewidzących, dwa też dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tak, no bo dotyk tutaj bardzo dużą rolę odgrywa. W związku z tym myślimy, że no to są na razie malutkie kroki i chcielibyśmy poszerzać tą naszą ofertę, ale już wychodzimy naprzeciw, w związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą naszą ofertą.
1: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown, o jej idei, misji i celach opowiada

0: województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
1: No Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów clownów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
0: A jaka jest wizja fundacji?
1: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest taki główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienia z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwilę miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
0: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
1: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy.

Dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc

0: z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
1: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
0: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje

0: która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem Clownem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
1: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków.
0: Nie, jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach, akurat nie, w Skarżysku z Kamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żaromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
1: A co to jest dogoterapia?
0: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa.

ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też takie pozytywne

0: tak ich wspiera też, taki, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
0: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat.

0: odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
0: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
0: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze.

0: Wiem, że to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia. Przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: Pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tę pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
1: A proszę powiedzieć z pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy i jest. No, mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni i każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy, jakby zaspokajają sobie taką potrzebę

0: działalność.
1: Wolontariusze fundacji Dr. Klam prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
0: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już Pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach. Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś

przy tych dzieciach. Właśnie nie do końca tak to wygląda, to jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść.

0: bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiamy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi, albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.